To byli brytyjscy szamani, czyli The Sorcerers. A teraz wróćmy jeszcze na chwilę, dłuższą chwilę, do północnej Karoliny. Podążając tropami Jima Lauderdale'a, dotarłem do artysty o nazwisku Caleb Coddle.

0: hurry up.
1: Better hurry up. Pośpiesz się. To tytułowe nagranie z albumu firmowanego przez artystę o nazwisku Caleb Cottle. Choć pochodzi też z północnej Karoliny, to swoją inspirację muzyczną umieszczał początkowo w muzyce punkowej. Po dłuższym pobycie w Nowym Orleanie zmienił jednak nastawienie do materii muzycznej. W 2020 roku zrealizował album zatytułowany Better Hurry Up. Żeby osiągnąć zaplanowany efekt, skierował się wraz z towarzyszącymi mu muzykami do miejsca niezwykłego, mianowicie do malutkiego studyjka umieszczonego w czymś w rodzaju szopy, który zbudował Johnny Cash w 1979 roku i w którym Cash zrealizował swoją słynną serię American Recordings. Cottle oczywiście nie jest pierwszym artystą, który korzystał z tego studia, bo nagrywały tam na przykład Loretta Lynn czy Emmylou Harris. No ale Cottle poszedł dalej jeszcze w archaizacji swojego brzmienia. Jak twierdzi, żaden z muzyków uczestniczących w nagraniu nie używał słuchawek. Zależało im na tym, żeby słyszeć się wzajemnie w sposób jak najbardziej naturalny. Myślę, że w osiągnięciu tego efektu pomogło mu również to, że otoczył się fantastycznymi, bardzo doświadczonymi muzykami. Między innymi Mikey Raphael, harmonikarz Willego Nelsona, Dennis Crouch, który grywał z Leonem Russellem, czy też perkusista Fred Eltringham, także z doświadczeniami z muzykowaniem z Willim Nelsonem czy Sheryl Crow. W tym towarzystwie udało się osiągnąć Calebowi Cottle rzeczywiście efekt imponujący. Jak sądzę, potwierdzą to dwa kolejne nagrania Cottle'a. Będą to Call It A Day i Monte Carlo. Caleb Cottle.

poszukiwaniu nowalijek coraz częściej natrafiam na nagrania, którymi zachwycałem się w przeszłości, a które teraz powracają, tyle tylko, że w formie remasterowanej. Wśród takich właśnie miłych wspomnień w 2020 roku znalazła się także płyta Willego DeVille, zatytułowana Backstreets of Desire. Willie DeVille to jedna z najoryginalniejszych postaci amerykańskiej sceny muzycznej przełomu

Na zakończenie tego wydania Nowali Expo od Baobabu jeszcze jedno nagranie Willego de Ville, tym razem z udziałem innego oryginała, nieodżałowanego uczestnika tego oceanu muzycznego, w którym żyjemy. Dr. John wspólnie z Willie de Ville wykonają utwór zatytułowany Jump City.

Nowaliki spod baobabu. Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa. Uważam, że to jest bardzo dobry sygnał i taką mam opinię, z którą bardzo się też zgadzam. No a po bardzo dobrym sygnale, jeszcze przedstawię się, Jan Chojnacki, dzień dobry, dobry wieczór, należy się dobry muzyczny wstęp. Oto on.

Leslie West wykonał utwór zatytułowany Blues Before Sunrise z albumu Blue Me. To słynny blues, którego autorem jest Leroy Carr. Ale proszę sobie wyobrazić, że ani Leslie West, ani Leroy Carr, ani nawet album Blue Me Leslie'ego Westa nie będzie przedmiotem rozważań moich w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, bo oto spostrzegłem, że albumem bluesowym wszechczasów, który odniósł największy sukces na całym świecie, jest płyta, już się Państwo domyślają, From the Cradle Eryka Claptona. Zapytają Państwo może, dlaczego to jest taki największy komercyjny sukces światowy. No bo czym się ten sukces mierzy? No oczywiście mierzy się wielkością sprzedaży albumu na całym świecie. Sprawdziłem, ten album sprzedał się od momentu wydania w 1994 roku aż do chwili obecnej w liczbie około 3,5 miliona egzemplarzy. Dla porównania album Black and Blue grupy The Rolling Stones sprzedał się w ilości około 2 milionów egzemplarzy. No oczywiście jest też i inny album Claptona, czyli słynny Unplugged, ale tutaj nie brałbym pod uwagę tej płyty jako albumu stricte czysto bluesowego. Bo przyjąłem sobie takie kryterium, że album, o którym mówię, musi zawierać wyłącznie kompozycje prawdziwych twórców bluesa i brzmiące tak, jak oni sobie życzyli lub mniej więcej tak samo, czyli niosą w sobie wyraźne bluesowe przesłanie. No a w dodatku album From the Cradle, jak żaden inny, który sprzedał się w milionowym nakładzie, żaden inny bluesowy, nie może się poszczycić tym, że dotarł do pierwszego miejsca billboardowej listy 200 najlepiej sprzedających się albumów oraz, że otrzymał nagrodę Grammy. I kiedy już tak sobie to wszystko policzyłem, to doszedłem do wniosku, że może ciekawym byłoby zaprezentowanie całego zestawu utworów, które Clapton zdecydował się pomieścić na płycie From the Cradle, ale w wykonaniu innych artystów. No i to był początek, bo Blues Before Sunrise otwiera oryginalne wydanie albumu From the Cradle Eryka Claptona, a my posłuchaliśmy Leslie'ego Westa. Na pozycji drugiej w tym oryginale znajduje się kompozycja Eddie'ego Boyda i Willie'ego Dixona, wspólne dzieło zatytułowane Third Degree. Oczywiście jest więcej wykonań, ale ja wybrałem tytułowe nagranie z albumu Johnny'ego Wintera, wydanego w 1986 roku, a więc Third Degree w wersji gitarowej Johnny'ego Wintera.

0: Wracam teraz jeszcze na chwilę do oryginalnego wydania płyty From the Cradle, bo w opisie do tej płyty, czyli w tak zwanej książeczce, czy też buklecie, jak kto woli, znajduje się czterowierszowy mini poemacik Erika Claptona, który, na ile mi wiadomo, nigdy nie doczekał się przełożenia na pieśń, czyli na tekst z muzyką. A ten poemacik brzmi po angielsku tak. All along this path I tread, my heart betrays my weary head, with nothing but my love to save, from the cradle to the grave. Proszę teraz posłuchać, jakiego przekładu dokonałem. Podążając ścieżką życia, z mnóstwem troski, sercem bicia, chronię mej miłości cud, od kołyski aż po grób. To tyle już mojej twórczości poetyckiej, a teraz wracam do kolejnego nagrania z albumu From the Cradle w wykonaniu innego artysty. Być może to będzie jedno z najsłynniejszych wykonań, a mówię o kompozycji Lowella Fulsona zatytułowanej Reconsider Baby. Ta chyba najsłynniejsza wersja należy do Elvisa Presleya, a ja wybrałem jeszcze dodatkowo taką wersję dla hiperfanów Elvisa Presleya, bo jest to wersja z nagrania, w którym Elvis na początku odlicza, nadając odpowiednie tempo temu nagraniu. Reconsider Baby.
1: One, two, three.

Spośród 16 nagrań, które znalazły się na albumie From the Cradle, niewiele doczekało się interpretacji przez damy bluesa. No ale oczywiście są takie momenty i przynajmniej trzy zdołałem na okoliczność tego wydania pierwszego odcienia bluesa wyłowić i zaprezentować. Oto pierwsze z nich. Na czwartej pozycji na albumie Claptona znajduje się Hoochie Coochie Man Williego Dixona. A my zaprezentujemy wersję damską, którą wykona Etta James i tym razem tytuł brzmi Hoochie Coochie Gal.

Pozycja piąta na oryginalnej liście nagrań albumu From the Cradle to utwór zatytułowany Five Long Years, kompozycja Eddiego Boyda. Też doczekała się ona mnóstwa wykonań na przestrzeni ostatniego półwiecza, a ja wybrałem wersję bardzo korzenną, czyli duet ojca i syna. Oto jak Five Long Years wykonują Carey i Lurie Bell.

0: and loves to put me out.
1: Dokonując wyboru utworów na płytę From the Cradle, Clapton kierował się zapewne jakimś swoim tajemnym wyborem. Zadziwia, że nie ma w tym zestawie ani jednej kompozycji Roberta Johnsona, którego przecież Clapton zawsze stawiał na pierwszym miejscu jako swoją wielką inspirację w bluesowej twórczości. Ale jest też oczywiście kilku takich twórców, którzy powtarzają się w tym zestawie. Oto na przykład wiemy, że Freddie King był wielkim przyjacielem Erica Claptona i nic więc dziwnego, że w tym zestawie znalazły się dwa utwory wywodzące się z repertuaru Freddiego Kinga, w tym również utwór I'm Tore Down, który wprawdzie nie jest kompozycją samego Freddiego, ale jego współpracownika i pianisty Sonnego Thompsona, no ale był w repertuarze Freddiego Kinga przez wiele, wiele lat. A my posłuchamy wersji z 2021 roku. I'm Tore Down gra i śpiewa Gary Moore.

W zestawie From the Cradle także dwukrotnie pojawiają się kompozycje Leroya Carra. Rozpoczęliśmy od Blues Before Sunrise, autorstwa tego właśnie bluesmana, no a teraz kolejna How Long Blues. Posłuchamy, no powiedziałbym, że nie do końca typowej dla tego zestawu wykonania, bo głównym wykonawcą jest Chris Barber, słynny brytyjski puzonista i bandleader, który na swoim albumie zatytułowanym Memories of My Trip z 2011 roku pomieścił nagranie How Long Blues, a towarzyszą mu Skiffle Group i Van Morrison.

Dosyć niespodziewanie w zestawie From the Cradle znalazły się obok siebie dwie kompozycje Jamesa Lane'a. Posłuchajmy zatem dwóch kompozycji tego artysty. Będą to Going Away Baby w roli głównej John Mayall i Blues Leave Me Alone. Tutaj prowadzącym artystą jest Kim Wilson.

Na pozycji 11 albumu From the Cradle znajduje się utwór zatytułowany Motherless Child. No i tu jest pewien problem, bowiem w oryginale na płycie Claptona jest informacja, że autor tego utworu jest nieznany. Pozostańmy zatem przy tym, że jest to tak zwany utwór tradycyjny. I muszę powiedzieć, że miałem pewien problem ze znalezieniem odpowiednio atrakcyjnej innej wersji niż wersja Claptona, który

Motherless Child jeszcze w latach 70. często wykonywał na koncertach. I trafiłem na nagranie z 1974 roku grupy The Faces z Rodem Stewartem w roli głównej. Oto Motherless Child w wersji koncertowej The Faces, Rod Stewart z Detroit.

Jedyna kompozycja Elmora Jamesa, która znalazła się na zestawie From the Cradle, to chyba najsłynniejszy zresztą jego utwór, czy też może najczęściej grywany przez gitarzystów i gitarzystki, It Hurts Me Too. I posłuchamy gitarzystki. Z albumu The Sky is Crying słuchamy wersji Eri Littinen.

Kolejny powrót do utworów z repertuaru Freddiego Kinga i Sonnego Thompsona to utwór zatytułowany Someday After a While. W roli głównej tym razem Duke Robillard, ale tylko jako gitarzysta, bo część wokalną wziął na siebie przyjaciel Duke'a Chris Cotty.

Jedyny utwór z repertuaru Muddy'ego Watersa w tym zestawie to blues zatytułowany Standing Around Crying. Usłyszymy wersję współczesną z 2018 roku w roli głównej Billy Gibbons z albumu The Big Bad Blues, Standing Around Crying.

Teraz pora na przedostatnie już nagranie z mojego zestawu i zarazem odpowiadające przedostatniemu z zestawu Claptona z From the Cradle. Oto Drifting. To kompozycja Charlesa Browna. Ja wybrałem, myślę, dosyć oryginalne wykonanie, bo firmuje je Matt Guitar Murphy, ale gościnnie w tym nagraniu występuje także Chuck Berry. Drifting Blues.

Ostatnim, 16. nagraniem, które znalazło się na oryginalnym albumie Claptona From the Cradle, jest Groaning the Blues, kompozycja Williego Dixona. A my usłyszymy wersję z 2009 roku, firmowaną przez Buddy'ego Guya, ale towarzyszyć mu będą także Otis Rush i Magic Sam, czyli znakomite towarzystwo. I na tym kończę już prezentację utworów, które Clapton zagrał jako firmujący je wykonawca na albumie From the Cradle, a Bielszy Odcień Bluesa postanowił odtworzyć ten zestaw w wykonaniu innych artystów. Buddy Guy, Otis Rush i Magic Sam, Groaning the Blues. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Nowaliki spod baobabu. A w tej popularnej w kraju i za granicą audycji wita redaktor tej audycji Jan Chojnacki. Przedostatni tydzień kwietnia 2020 roku upłynął niewątpliwie pod znakiem nowego singla The Rolling Stones. Na łamach tygodnika Rolling Stone towarzyszyła wydaniu tego singla także dosyć zabawna dyskusja pomiędzy Mickiem Jaggerem i Paulem McCartneyem. Kilka dni wcześniej Paul McCartney wydał jednoznaczne oświadczenie, że najwspanialszym i jedynym w swoim rodzaju w historii muzyki był i jest zespół The Beatles. Na co Jagger zripostował w sposób dosyć prosty i oczywisty. The Rolling Stones istnieją, Beatlesów nie ma. No i podkreślił to jednocześnie wypuszczeniem w świat nowego singla z zapowiadanej na jesień chyba nowej płyty The Rolling Stones. Living in a Ghost Town. The Rolling Stones.

No i tak mógłbym sobie nucić i nucić, i to nucenie doprowadziło mnie do wniosku, że w podobny sposób nuciłem sobie już poprzednio.

0: Tak sobie mruczałem z zespołem WW w Suwalskim Ośrodku Kultury w 2015 roku, kiedy to w ramach audycji Bielszy Odcień Bluesa nagrywaliśmy i transmitowaliśmy ich koncert wprost właśnie z Suwalskiego Ośrodka Kultury. Utwór nosi tytuł oczywiście Po godzinach. Willie Nelson obchodzi 29 kwietnia swoje urodziny. W 2020 roku to będą jego 87 już urodziny. Z tej okazji amerykański twórca i wykonawca Nathaniel Ratliff napisał piosenkę zatytułowaną Willie's Birthday Song, czyli urodzinowa piosenka Williego. Nathaniel Ratliff, poza tym, że prowadzi taką standardową działalność fonograficzną, ma też tak zwany projekt, który wymyka się troszkę standardom. Nazwał ten projekt The Marigold Singles i od czasu do czasu, zdaje się, że bez konkretnego jakiegoś rytmu, nagrywa utwory poświęcone konkretnemu innemu artyście. Na przełomie 2019 i 2020 roku zrealizował taki singiel z dwoma nagraniami, by uczcić twórczość Johna Prina. No a teraz zdecydował się zrobić coś, co jest pokłonem w stronę Williego Nelsona. Udało mu się pozyskać do tego projektu znakomite grono wykonawców, a wśród nich są siostra Williego Nelsona, pani Bobby Nelson, jego dwaj synowie Lucas i Mika, a także członkowie zespołu, który często nagrywa i występuje z Williem Nelsonem, wśród nich Mikey Raphael. Nietypowość tego przedsięwzięcia polega na tym, że te single w postaci analogowej są dostępne wyłącznie ze strony prowadzonej przez samego artystę, przez Nathaniela Ratliffa, albo są też dostępne w sieci. No i właśnie tą metodą pozyskałem singiel z urodzinową piosenką dla Williego Nelsona.
1: It's a song we wrote for a good friend of ours. We all feel he's done a lot for us, a lot for the world. I hope you enjoy it. I'd love for you to sing along.

Urodzinowa piosenka dla Willego Nelsona otwiera w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu kącik muzyki country, no czy raczej około country, ku radości wszystkich tych z Państwa, którzy lubią prawdziwą, żywą muzykę, w której od czasu do czasu trafiają się blue noty, no i w których brzmi ładna gitara. I właśnie takie nagranie udało mi się wydobyć z nowego albumu artystki Rumer. To jest Brytyjka, która jako podopieczna Barta Bacharacha i paru jeszcze innych gigantów brytyjskiej muzyki zyskała sobie duże uznanie w środowisku brytyjskim, europejskim, no i także, jak sądzę, powoli zaczyna podbijać Stany Zjednoczone, no bo jest traktowana jako artystka muzyki country. W kwietniu 2020 ukazał się album Nashville Tears. No to jest taka płyta, powiedzmy sobie, bardzo popowo-kantrowa, ale czasami warto posłuchać po fragmenciku z każdego nagrania, z takich albumów, które nie do końca człowieka przekonują, żeby trafić na jeden utwór, no, który jest po prostu bardzo przyjemny. Ta piosenka nosi tytuł Deep Summer in the Deep South. Śpiewa Rumer.

Deep Summer in the Deep South to nagranie z nowego albumu artystki Rumor. Płyta nosi tytuł Nashville Tears. Po przedstawicielce brytyjskiego country and western teraz coś z ojczyzny tej muzyki. Pam Tillis wystąpi, artystka, która w krainie country music jest już od wielu, wielu lat, nagrała 14 płyt, wywodzi się z bardzo kantrowej rodziny, bo jej ojciec Mel Tillis no, był jednym z bardzo znaczących wykonawców tego kierunku. W tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu chciałbym przedstawić Państwu tytułową piosenkę z wydanego w 2020 roku albumu Pam Tillis, zatytułowanego, tak jak ta piosenka, Looking for a Feeling.

do kącika muzyki country w cieniu baobabu. Coś troszkę wymykającego się ze standardu muzyki country and western. Coś, co łączy w sobie elementy country, rocka i hip-hopu. Colt Ford to wykonawca, który specjalizuje się w takim właśnie zabiegu. Jego próba połączenia tych estetyk wydaje się być udana. Płyty sprzedają się nieźle, koncerty sold out. Na podkreślenie tego sukcesu Colt Ford zrealizował album, w którym zebrał swoje wielkie przeboje, troszkę innych aranżacjach i czasami z udziałem jeszcze innych wykonawców. I w ten sposób ukazała się płyta Chicken and Biscuits Second Helping. Z tego albumu żywiołowe nagranie zatytułowane Booty Call. Panie i panowie, Colt Ford.

0: Now.
1: Po bloku muzyki country and western teraz pora na klasykę. Weźmy głęboki wdech, przymrużmy lekko oko i zanurzmy się w klasyczne brzmienia.

klasyka w operach cabaret, można powiedzieć. I Put a Spell on You wykonali The Pupini Sisters i Pasadena Roof Orchestra. Pupini Sisters to trio wokalne prowadzone przez Marcelle Pupini, Włoszkę urodzoną w Bolonii, która od wielu lat osiadła na stałe w Wielkiej Brytanii i tutaj też prowadzi z dwiema koleżankami trio wokalne przypominające swoim brzmieniem słynne Andrews Sisters. Natomiast The Pasadena Roof Orchestra to też brytyjska orkiestra istniejąca od 1969 roku, złożona z tuzina brytyjskich muzyków, którzy w sposób udany nawiązują do tradycji orkiestr swingowych z lat 30. i 40. I właśnie owocem ich kolaboracji jest album zatytułowany Dance, Dance, Dance, na którym zgromadzono utwory zachęcające do swingowania tanecznego. Z tego albumu jeszcze dwa nagrania, I Wanna Dance With Somebody i Mac the Knife. W tym drugim nagraniu obok The Pupini Sisters swoim talentem wokalnym popisze się lider Pasadena Roof Orchestra, pan Duncan Galloway.

No tośmy sobie muzycznie pożartowali, a teraz do współczesności i do spraw poważnych. To wirusowe paskudztwo nie omija oczywiście także i tych, którzy wzbudzają muzyczne zainteresowanie na całym świecie. Mówię o słynnych artystach, wykonawcach. W marcu pozytywny rezultat badania na okoliczność COVID-19 był udziałem Jacksona Browna, ten gigant muzyki amerykańskiej. Kilka dni po opublikowaniu wiadomości, że jest pozytywny, opublikował piosenkę zatytułowaną "A Little Soon to Say", za wcześnie, żeby coś powiedzieć.

Little Soon to Say to piosenka zapowiadająca nowy album Jacksona Browna, który ukazać się ma dopiero gdzieś chyba w październiku. Jak już wspominałem, pozytywny wynik badania na okoliczność wirusa Jacksona Browna spowodował, że musiał powstrzymać się od kontaktu z ludźmi, jest na kwarantannie, ale nie rezygnuje z medialnego udziału w naszym świecie. Jak Państwo zapewne wiedzą, dzień 22 kwietnia to Dzień Ziemi. I właśnie na okoliczność tego wydarzenia Jackson Browne zaprezentował kolejne nagranie z tej zapowiadanej na jesień płyty. To utwór nawiązujący do tragedii, jaką jest zanieczyszczenie naszego współczesnego środowiska. Piosenka nosi tytuł Downhill from Everywhere. Jackson Browne.

Na koniec tego wydania piosenek spod Baobabu ostrzeżenie spod Baobabu. Otóż ku mojej radości ogromnej zauważyłem, że w czerwcu ukaże się album Briana Ogera, niezwykle istotnego dla współczesnej muzyki autora i instrumentalisty. Album zatytułowany Introspection, 3 płyty CD, w sumie 35 nagrań. No, pomyślałem sobie, że wrócę dzięki temu do kilku, czy może nawet kilkunastu moich ulubionych nagrań Briana Ogera z przeszłości, które zapewne nabiorą jakiejś nowej formy, zostaną zremasterowane, będzie słychać każdy szczegół. No i niestety srogo się zawiodłem. Otóż ta płyta zawiera głównie nagrania odświeżone, ale w sposób chyba dosyć współczesny. Proszę sobie wyobrazić, jak musi brzmieć These Wheels on Fire czy Season of the Witch bez głosu Jolly Driscoll. W nagraniach na płycie Introspection zastąpiła ją wokalnie córka Briana Ogera, której niestety bardzo, bardzo daleko do dramatyzmu, jaki niósł w sobie wokal Jolly Driscoll. No więc przestrzegam tych wszystkich, którzy chcieliby się wykosztować na ten album, ale żeby podkreślić zasługi Briana Ogera dla muzyki, przypomnę jedno nagranie, które szczęśliwie znalazło się na tym albumie w wersji oryginalnej. To Freddy's Flight z albumu Brian Auger Oblivion Express. Na szczęście jest to nagranie instrumentalne. To były nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Nowaliki spod baobabu. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Everybody!
1: Bielszy odcień bluesa.
0: Tu Bielszy odcień bluesa i samotny redaktor tej audycji Jan Chojnacki. Samotny, bo mimo iż wielokrotnie powtarzam moje apele o to, by panie i panowie słuchaczki i słuchacze nadsyłali mi swoje propozycje programowe do audycji Bielszy odcień bluesa, no to nie mogę się tego doczekać, a jeżeli już się doczekuję, to raz na kwartał, raz na pół roku. Ponawiam ten apel, ale troszkę nie bardzo wierzę już w aktywność moich odbiorczyń i odbiorców. W związku z tym postanowiłem skorzystać ze współpracy osoby, która nigdy nie zawodzi, a nazywa się sztuczna inteligencja. W obcym języku Artificial Intelligence, czyli AI. Zwróciłem się więc do AI z prośbą o ułożenie programu, ale żeby zawęzić jakoś krąg zainteresowania AI, zadałem jej następujący plan. Ułóż proszę listę kilkunastu nagrań wykonawców z kręgu bluesa i rock'n'rolla do zaprezentowania podczas zabawy sylwestrowej. Myk, myk, myk. Już chwilę potem miałem listę poprzedzoną takim oto wstępem. Oto lista energetycznych nagrań wykonawców z kręgu bluesa i rock'n'rolla, które mogą być świetnym wyborem na zabawę sylwestrową. Popatrzyłem ja na tę listę i troszkę się przestraszyłem. Nie dlatego, żeby były to propozycje niezgodne z moim rozumieniem tego, co to jest zabawa sylwestrowa i jakie wtedy należy grać numery, ale AI zaproponowała zestaw absolutnych staroci. No, niewątpliwie są to wszystko bardzo wartościowe i standardowe utwory, ale najnowszym nagraniem na tej liście był utwór Pry and Joy Stevie'ego Ray'a Vaughana, czyli z początku lat 80. A tak, Chuck Berry, Presley, Little Richard, B.B. King, Bo Diddley, Muddy Waters, Etta James, Carl Perkins. No, pomyślałem sobie, nie może tak być, więc zmodyfikowałem nieco moją prośbę i sformułowałem ją w sposób następujący. Ułóż proszę listę kilkunastu energicznych nagrań z lat 1980-2020 wykonawców z kręgu bluesa i rock'n'rolla, które mogą nadać się do sylwestrowej zabawy. No i tym razem AI zachowała się w sposób niebudzący moich wątpliwości. I w ten oto sposób będą Państwo świadkami programu ułożonego przez sztuczną inteligencję. Podzieliłem te kilkanaście propozycji na bloczki, do których będę już stosował własny komentarz. I oto blok numer jeden. Trzy nagrania, które mają wprowadzić nas w rzeczywiście żywiołowy klimat wesołej, sylwestrowej zabawy. Kolejno Crossfire, Stevie Ray Vaughan z albumu In Step. Dalej Bad to the Bone, George Thorogood and the Destroyers z albumu Bad to the Bone, rok 1982, no jedno z najstarszych nagrań w tym zestawie. I chyba jeszcze starsze, czyli Lagrange, ZZ Top. Panie i panowie, pierwszy odcień Dusa i sztuczna inteligencja zapraszają do wesołych harców przy muzyce bluesowej.

No, tośmy poszaleli wspólnie z inteligencją sztuczną, która następnie zaproponowała nieco spokojniejszy zestaw i nic dziwnego, no bo przecież nie można hasać cały czas przy bardzo energicznych bitach. Tym razem trójeczka składa się z następujących przepięknych nagrań. Still Got the Blues Garego Moora, Something to Talk About Bonnie Raitt, no i coś znowu żywiołowego na zakończenie tego bloczku, czyli Start Me Up The Rolling Stones.

Przypominam, że słuchają Państwo zestawu przygotowanego przez sztuczną inteligencję, a nakierowanego na okoliczność wesołej zabawy, może być sylwestrowa, może być po prostu karnawałowa lub każda inna, byle towarzyska i byle towarzyszyła jej dobra, okołobluesowa, żwawa, a czasami też i troszkę bardziej refleksyjna muzyka. No i tak też się ma w przypadku tego zestawu trzech nagrań, bowiem tutaj sztuczna inteligencja zaproponowała Slow Jean Joe Bonamassa z albumu Slow Jean, rok 2007, Midnight in Harlem, to stosunkowo najnowsza propozycja spośród tych, które sztuczna inteligencja proponuje, bo jest to rok 2014, Tedeschi Trucks Band z albumu Revelator. I na koniec tego bloczku coś pełnego energii, ale takiej powiedziałbym jednak umiarkowanej, czyli The Lonely Boy zespołu Black Keys z albumu El Camino.

Kolejny bloczek ma jeden element zaskakujący, choć pierwszy jest w zasadzie w porządku. To jest utwór Blue on Black Kenego Wayna Shepherda z albumu Trouble Is. No ale potem następuje to zaskoczenie, bowiem sztuczna inteligencja zaproponowała Cocaine Claptona, choć ja wyraźnie zaznaczałem, że powinny być to nagrania z lat 1980-2020. No więc nie bardzo wiem, które z nagrań Cocaine Claptona miała na myśli inteligencja sztuczna, bo tych wersji jest przecież sporo. I pomyślałem sobie, a co tam, to troszkę tutaj wyjdę poza margines i zaproponuję tę wersję najbardziej oryginalną, czyli jeszcze z 1977 roku. No ale to jest tylko jedno, jedyne odstępstwo. I ten bloczek kończy nagranie The White Stripes. To chyba ich najbardziej taneczny numer zatytułowany Seven Nation Army.

Ciekaw jestem bardzo, jak przypadła Państwu do gustu lista ułożona przez sztuczną inteligencję. Oczywiście na podstawie pewnych sugestii, które nałożyłem na ową inteligencję. Na koniec tego spotkania Gary Clark Jr. i jego Bright Lights. No więc niech nam się jasno świeci teraz i w przyszłości, także za sprawą sztucznej inteligencji. To był pierwszy odcień Bluesa, którego program ułożyła sztuczna inteligencja, a przez radio mówił własnym, prawdziwym głosem Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Z Ligurecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce.
2: W 10. jubileuszowej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski. Trują o muzyce, witają Państwa.
1: Górecka.
2: Oraz Sosnowski. W związku z jubileuszową edycją naszej audycji chcielibyśmy Państwu zaproponować dzisiaj konkurs.
1: Konkurs i jednocześnie taką zabawę, ponieważ mamy oczywiście wymyślony temat audycji, ale nie zamierzamy Państwu dzisiaj zdradzić, jaki to jest temat, tylko liczymy na to, że Państwo się domyślą i będziecie pisać swoje propozycje w poście na wydarzeniu dotyczącym jubileuszowego barszczu na Facebooku. I ten, kto pierwszy zgadnie, otrzyma specjalną nagrodę, o której powiemy w kolejnej audycji, kiedy już będzie wiadomo, kto taki zwyciężył.
2: To może ewentualnie przekażemy Państwu dwie nagrody i dwie pierwsze osoby, które napiszą u nas na Facebooku prawidłową odpowiedź, otrzymają nagrodę. Co ty na to? Bo moim zdaniem tematyka dzisiejszej audycji i temat dzisiejszej audycji jest tak klarowny i tak prosty, że nie sposób się nie domyślić, jaki on faktycznie jest, chociaż Górecka przewidziała różne zmyłki mogące wymóc pomyłkę.
1: Ja jestem pewna, że na pewno będą różne ciekawe propozycje. W każdym razie proponuję, aby rozgrzały nas dziewczyny z Japonii, trio, które być może niektórzy z Państwa kojarzą ze ścieżki dźwiękowej do filmu Kill Bill, czyli The 5, 6, 7, 8 z piosenką Woohoo.

0: była piosenka zatytułowana Wuhu, a teraz dawno nie przywoływany do naszego kącika z piosenkami Screamin' Jay Hawkinsa, niespodziewanie Screamin' Jay Hawkins w piosence Little Demon. Czy lubisz Screamin' Jay Hawkinsa? Góreczko, drogo, najlepsza.
1: Uwielbiam. Uwielbiam Screamin' Jay Hawkinsa i uwielbiam w ogóle. To jest kolejna piosenka w naszym repertuarze udowadniająca, że można być wielkim artystą i śpiewać niewyraźnie. Proszę się wsłuchać.
0: Ja tutaj nie mówiłbym nawet o niewyraźnym śpiewaniu, tylko właściwie o śpiewaniu słów kompletnie niezwiązanych z tematem dzisiejszej naszej audycji. Myślę, że sam Screamin' Jay za długo się nie zastanawiał nawet nad tym, co zaśpiewa podczas wykonywania piosenki. Screamin' Jay Hawkins, Little Demon.

A ja teraz, ponieważ czułam po ostatniej audycji, że balansujemy czasami na cienkiej granicy, to tak mnie to natchnęło, że z okazji jubileuszu musimy koniecznie zagrać numer zatytułowany Niebezpieczna postawa zespołu Olimpik. Na pewno Państwo się zorientujecie, skąd pochodzi ten zespół.

0: To był zespół Olympic, ale nie tylko w Czechach grano ten konkretny rodzaj muzyki.
1: Czemu mówisz? Wszystko zdradziłeś, że w Czechach.
0: Śmieszek z tej góreckiej, proszę państwa. Ja z Czech przenoszę się troszeczkę bardziej, rzekłbym, na lewo i przeskakujemy do Włoch, ponieważ Adriano Celentano śpiewał kiedyś piosenkę Il Ribelle.

0: To był Adriano Celentano, a teraz będzie moja ulubiona, absolutnie górecka, która zaprezentuje piosenkę o niezwykle dziarskim i reprezentatywnym tytule.
1: Powiem tylko jedno. Wunderbar, wie du heut wieder küsst. Posłuchajmy.
2: Tag und Nacht finde ich keine Ruhe und daran schuld.

0: To był Ted Herold w piosence Wunderbar, wie du heute wieder küsst. Niestety mój niemiecki nie jest już tak dobry jak kiedyś, ale mam nadzieję, że państwo wszystko zrozumieliście. Co ty na to, Sosnowski?
1: Ja nic nie zrozumiałem, szczerze mówiąc, ale może zrozumiemy teraz wszyscy razem.
0: Mam nadzieję, że już państwo się domyśliliście, jaki jest temat dzisiejszej audycji. Jesteśmy szalenie ciekawi, czy tutaj te nasze językowe łamańce jakoś państwa natchnęły. A teraz Sosnowski.
1: A ja teraz zaproponuję piosenkę bardzo świeżą, bo pochodzącej z płyty, która została wydana w 2019 roku. Zespół nazywa się Hot Lunch, a piosenka to Smoke Ring.

0: A ja znowu się przenoszę do lat 50., tym razem do Francji i z góry, pardon, my French. Faux pas m'énerver, Rockin' Harry.
1: Je crache du feu, je suis nerveux.

To był Rockin' Harry, a teraz będzie Chuck Berry w piosence Roll Over Beethoven. Mam nadzieję, że Państwo już doskonale wiedzą, jaki jest temat dzisiejszej audycji. Przed Państwem Chuck Berry.

A teraz będzie jeszcze dodatkowa zagadka dla chętnych. Piosenka jest zatytułowana Let's Have a Party i na pewno Państwo znacie ją z różnych wykonań, ale proszę wsłuchajcie się i zastanówcie się, kto tak zadziornie śpiewa.

0: To była, proszę Państwa, Karin Stanek. Naprawdę kawał głosu.
1: Czyli, że gdyby Karin Starek urodziła się na przykład w Stanach Zjednoczonych, to prawdopodobnie deptałaby mocno po piętach samej Janis Joplin, być może.
0: Ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobne.
1: A teraz znany z doskonałej gry na gitarze Brian Setzer z piosenką Americano, czyli zamerykanizowaną wersją piosenki Two of a l'Americano, The Brian Setzer Orchestra.

0: Bardzo lubię tę wersję, muszę powiedzieć.
1: Wszyscy ją chyba lubią. Ale najlepsze piosenki Briana Zecera to na pewno, znaczy może nie najlepsze, ale jedne z najlepszych to na pewno te, które Brian Zecer prezentuje zawsze, co roku, tuż przed świętami w ramach piosenek świątecznych.
0: O, to mnie bardzo zaskoczyłeś tą informacją. Jestem bardzo ciekawa. W sumie nie znam tych świątecznych jego utworów. Myślę, że może, jeżeli nas z tego radia jeszcze nie wyrzucą, to kiedyś zrobimy taką świąteczną audycję i może wtedy posłuchamy. A tymczasem jestem bardzo ciekawa, czy Państwo już wiecie, jaki jest temat dzisiejszej audycji. Ale jeżeli Państwo jeszcze nie wiecie, to teraz będzie piosenka, którą myślę, że wszyscy znają doskonale, ale w bardzo zaskakującym wykonaniu. Johnny B. Goode.
1: A kto to gra? Kto to gra?
2: What? God. All right then.

0: fucking awful.
1: To było oczywiście Sex Pistols.
2: W życiu nie spodziewałbym się Sex Pistols w tego rodzaju piosence, ale o dziwo Johnny B. Goode zagrany przez Sex Pistols brzmi dokładnie jak Sex Pistols. Zupełnie niespodziewanie. Teraz, żeby troszeczkę podgrzać emocje tuż przed niemalże końcówką naszej audycji, Little Richard w piosence Rip It Up.
3: Well,

0: To był oczywiście Little Richard, który niestety odszedł do najwspanialszej niebiańskiej orkiestry w tym roku, o ile dobrze pamiętam. Teraz będzie zaś Górecka, która na chwilę obecną siedzi tuż obok mnie.
1: I tak się zbliżamy do końca i już pewnie wszyscy Państwo wiecie, o co nam chodzi. Ale życie bywa zaskakujące, więc jeszcze taka podpowiedź. Zaśpiewa dla nas Elvis Presley swój utwór All Shook Up. I tutaj bym bardzo chciała pozdrowić Kingę Przypis, od której kiedyś otrzymaliśmy znakomity podarunek w postaci otwieracza do butelek, który śpiewał właśnie ten utwór. Za każdym razem, kiedy się go używało. Było to szalenie zabawne i dostarczyło nam naprawdę dużo uciechy. All Shook Up.

Z rozrzewnieniem wspominam wszystkie te butelki otwarte z Elvisowym otwieraczem do piwa. A teraz będzie piosenka zespołu, bez którego dzisiejsza audycja miałaby na pewno zupełnie inny temat. Rolling Stones w piosence You Can't Always Get What You Want.

0: Kolejna piosenka i jednocześnie ostatnia w dzisiejszej audycji będzie już tak nachalną podpowiedzią, że tytuł piosenki nie wymienię, natomiast nazwę zespołu i będzie to oczywiście Led Zeppelin. Ogromnie Państwu dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Muzyka prezentowali dla Państwa Sosnowski
1: i Górecka. A jeżeli nikt nie zgadnie pod dzisiejszym postem, jaki jest temat dzisiejszej audycji, to jeszcze będzie szansa, żeby coś dopisać po powtórce, która będzie w sobotę o godzinie 18.
0: Warto zastanawiać się, jaki był dzisiejszy temat audycji, ponieważ przewidziana nagroda jest naprawdę wspaniała i każdy, kto taką nagrodę otrzyma, na pewno będzie tą nagrodą usatysfakcjonowany. Tymczasem żegnamy się z Państwem piosenką Led Zeppelin.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Baobab. Słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji.
1: Barszcz.
2: Sosnowskiego.
1: Z Ligurecka.
2: I Sosnowski.
1: Trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa słuchaczki i słuchaczy wita staroświecki disc jockey Jan Chojnacki. Dlaczego staroświecki? Ano dlatego, że mam taki starożytny bardzo zwyczaj, żeby przygotowywać kolejną audycję, czy to będzie bielszy odcień bluesa, czy jakakolwiek inna, w oparciu o jakąś ideę, a nie tak po prostu, że podejdę do półki i wyciągnę kilka płyt, wrzucę je do odtwarzacza, one się tam pomieszają i w ten sposób powstaje program. Nie, proszę Państwa, jestem staroświeckim disc jockeyem i próbuję zawsze sobie nadać jakiś kierunek, jakieś hasło, coś wokół czego można nawijać później tę moją błyskotliwą narrację. I tak też jest tym razem. Ale zanim wyjawię, jakie jest jądro tej narracji, to proszę posłuchać utworu. Utwór nosi tytuł Anyway the Wind Blows.

Anyway the Wind Blows. Ten tytuł wiele mówi fanom muzyki lat 70., bo przecież to był jeden ze znakomitych utworów J.J. Cale'a, który pojawił się na płycie Oki, wydanej w 1974 roku. No i potem parokrotnie też powtarzany był ten utwór w innych wykonaniach, a także w wykonaniach samego J.J. Cale'a, chociażby to ostatnie wspólne z Claptonem. No i kiedy ja widzę, że jest jakiś wykonawca, którego nie znam, a który wykonuje znany mi utwór, to myślę sobie, ho, ho, pewnie to będzie kolejna wersja tego właśnie, co ja już poznałem wiele, wiele lat temu. I tak też było w przypadku Anyway the Wind Blows. Tyle tylko, że to, co Państwo przed chwileczką słyszeli, to wcale nie była nowa wersja Cale'owskiej kompozycji, tylko zupełnie nowa własna. No, zupełnie nowa, z 2019 roku. Własna kompozycja członków duetu, który nazywa się The Cold Stairs. I ci dwaj panowie to Chris Stapp, gitarzysta i wokalista, i Brian Mullins, perkusista. Rzeczywiście to jest tylko tych dwóch muzyków. To jest dosyć niewiarygodne, ale oni się zarzekają, że w trakcie nagrania nie wykorzystali żadnego innego człowieka ani żadnego innego instrumentu, tylko właśnie te swoje. Czyli Chris Stapp śpiewał i grał na gitarze, a Brian Mullins bębnił w swoje bębny. Jeszcze do tego dokładają takie wyjaśnienie, że ta perkusja Briana Mullinsa jest dosyć specyficznie nastrojona i ma jakiś gigantyczny bęben basowy, który sprawia wrażenie, że towarzyszy muzykom coś na kształt gitary basowej czy kontrabasu. Ale podobno jest ich tylko dwóch. Teraz już wyjawiam, że nitką przewodnią tego wydania pierwszego odcienia bluesa są znane tytuły w nieznanych wykonaniach i w wykonaniach nie związanych ze słynnym oryginałem. Ale gdyby ktoś pomyślał, że J.J. Cale był pierwszym, który skomponował utwór i zatytułował go Anyway the Wind Blows, głęboko się myli. I teraz, żeby tę głębię tej pomyłki potwierdzić nagraniem, oto dwa utwory J.J. Cale'a z 1974, Anyway the Wind Blows, a wcześniej z połowy lat 50. Carla Perkinsa, też utwór zatytułowany Anyway the Wind Blows. Skomponował ten utwór niejaki Walker.

0: Znane tytuły, które mogą brzmieć zupełnie inaczej. To myśl przewodnia tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa. Teraz będzie coś takiego bardzo oczywistego, wszystkim nam bliskiego i jak sądzę, większości z nas znane to będą nagrania. Czyli utwór zatytułowany Such a Night. No oczywiście, nic prostszego. Elvis Presley. To był jego przebój z początku lat 60. No i Such a Night doktora Johna. To najsłynniejsze chyba wykonanie to wtedy, kiedy The Band kończyli swoją piękną karierę i zaprosili doktora Johna, żeby wykonał swoje Such a Night i to zostało uwiecznione w tym filmie słynnym The Last Waltz. No a teraz posłuchamy doktora Johna w wersji bardziej współczesnej, to już będzie wiek XXI, ale oczywiście Such a Night to jest jego własna kompozycja. Elvis i Dr. John, Such a Night.
1: It was a night, ooh, what a night it was, it really was,
2: such a night.

0: autor, ale myślę, że tak naprawdę sławę temu utworowi przyniosło dopiero wykonanie Lynyrd Skynyrd, którzy uczynili z Call Me The Breeze coś na kształt swojego wyróżnika estradowego, bo w wersji live zwłaszcza Call Me The Breeze Lynyrd Skynyrd brzmi świetnie. Ale kiedy trafiłem na płytę Beth Orton i z radością spostrzegłem, że ona też śpiewa Call Me The Breeze, doznałem pewnego zawodu. No, to znaczy zawód polegał na tym, że nie była to nowa wersja kompozycji J.J. Cale'a, tylko że była to własna kompozycja Beth Orton. I tylko tutaj ciekawi mnie, czy Beth miała świadomość tego, że ktoś już kiedyś skomponował utwór, który tak samo zatytułował. Myślę, że tak, no ale przecież każdemu wolno nazwać swoje dziecko, swoją twórczość tak, jak mu się to żywnie podoba. No to teraz Call Me The Breeze, raz w wykonaniu Lynyrd Skynyrd, dosyć nietypowym, zresztą oni sami o tym opowiedzą, a potem owo Call Me The Breeze w wykonaniu Beth Orton.
1: Then we'd search around and jamming and messing around and figuring what to do, and we just started out, the drums started it out, and we started playing Mr. Breeze, the song we did by J.J. Cale on our second album, Second Helping. Billy was playing piano, Taz was playing organ, me and Alan were playing guitar, Harvey Arnold, Outlaw's bass player, was playing bass, and Armis was playing congas and tambourines and all kinds of stuff, and David Dix and Monty Yoho, both of the Outlaws, playing drums.
2: Okay, we got it.
1: And Barry Harwood came in for a minute. He played guitar with us.
2: We'll get it better.
1: And Huey.
2: Everybody ready?
1: And it's just a big jam, and Taz sang it. Taz is great. He helped us a whole lot on this because he was like his band leader. He kind of takes charge, and all the drummers just started. And we jumped in and just started playing this song, and this is the way it came out.
2: All right, hang on, from the top, tapes roll from the top.

Poszukiwania utworów, które noszą te same tytuły, a zawartością muzyczną się różnią, jest miłym zadaniem i zacząłem grzebać w tych moich różnych zasobach. I przypomniałem sobie piękne nagranie Johna Mayela, zatytułowane California. Pomyślałem sobie, że z pewnością takich tytułów z kręgu muzyki, która jest mi bliska, jest mnóstwo. No i takiego mnóstwa to znowu nie ma, ale oczywiście znalazła się Kalifornia, znacznie wcześniejsza od tej, o której śpiewał John Mayall. I będzie to Kalifornia Alberta Kinga, rok 1961. No a potem ta piękna Kalifornia Johna Mayalla.

0: Thank you very much.
1: Będzie nam się ten J.J. Cale i jego kompozycje przewijał jeszcze w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, bo oto teraz przypomniał mi się jego utwór Devil in Disguise, który wtedy, kiedy go po raz pierwszy usłyszałem, zadziwił mnie, że nie jest to to samo Devil in Disguise, które wiele lat przedtem wyśpiewał Elvis Presley. No, a są to, okazuje się, dwie zupełnie inne piosenki. Elvis dodał do tego Devil in Disguise jeszcze w nawiasie You're the Devil in Disguise, czyli wskazał konkretnie, ty jesteś tym diabłem w przebraniu. No, a J.J. Cale ograniczył się tylko do Devil in Disguise, diabła w przebraniu.

Blue Monday, no to jeden z bardziej znanych numerów, które upowszechnił w świecie Fats Domino. A potem ten utwór był wykonywany przez wielu, wielu innych wykonawców, wśród nich także George'a Bensona, którego za chwileczkę usłyszymy. Ale bluesowe Blue Monday w wykonaniu Joe Jonasa, teksańskiego bluesmana, no niespecjalnie słynnego, ale bardzo w Teksasie kiedyś popularnego, jest zupełnie inne i zupełnie ma inny klimat, charakter i puls niż owo Blue Monday Fatsa Domino. No to posłuchajmy. George Benson Blue Monday, a zaraz po nim Joe Jonas. Też Blue Monday.

Na koniec tego nietypowego wydania Bielszego Odcienia Bluesa pożegnanie, czyli Bye and Bye. I też tytuł ten sam, wykonawcy inni i zupełnie inna treść muzyczna, no także i tekstowa. I będzie to By and By Taj Mahala z 1966 roku, a potem By and By Boba Dylana z albumu Love and Theft, rok 2001. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki. By and By.

Z pamięci się odzywam do państwa, czyli bez kartki. Zadziwiająca piosenka, ta, którą nadałem, śpiewał ją Tom Jones i w tej audycji będę przypominał piosenki, które szczególnie obciążyły mi moją pamięć z jakichś specjalnych powodów. Tom Jones w okresie studenckim moim był jednym z najpopularniejszych obcych wykonawców w naszym kraju. W tym czasie, kiedy osiągnął szczyt popularności, przebywałem na poligonie wojskowym w Lidzbarku Warmińskim. Piękna miejscowość, której spokój zakłócała jednostka wojskowa, w której razem z kolegami, studentami przebywałem, jak już mówiłem, na poligonie. Nasz poligon i nasza kompania była kompanią specyficzną, ponieważ stanowili ją studenci szkół artystycznych. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Szkoły Teatralnej, do której uczęszczałem, i Szkoły Muzycznej. W szkole muzycznej studiowało wielu wybitnych kolegów, którzy grali w różnych bardzo znanych zespołach. Między innymi był tam Tomasz Hołuj, perkusista grupy Osjan, był Jan Gonciarczyk, który grał z najwybitniejszymi polskimi jazzmenami na kontrabasie, między innymi ze Zbigniewem Zajfertem, Tomkiem Stańko. Był również Jerzy Chorwat, wybitny pianista, założyciel zespołu Jumble. Co koledzy mogli robić na poligonie? Na skutek namów pewnego pułkownika założyli zespół muzyczny, którym to zespołem kierowałem. Przyszedł do nas pułkownik i powiedział tak: jaki zespół będzie miał repertuar? Powiedzieliśmy, że będzie miał repertuar ambitny. Powiedział na to pułkownik, tu nie mogę powiedzieć pierwszego słowa, które powiedział, ze względu na to, że nie wiem, o której ta audycja jest nadawana, czy po 22:00, wyraził się co najmniej nieparlamentarnie i powiedział: z popularnością. Chodzi o to, żeby melodie, które zespół wykona na Akademii 22 lipca z okazji Święta Państwowego, były bardzo popularne, a najpopularniejszy w naszym wojsku jest Tom Jones. W związku z tym koledzy wykonali w bardzo nieprawdopodobnym składzie 3 akordeony, kontrabas, perkusja i 2 puzony tę piosenkę, którą Tom Jones w Polsce uczynił najpopularniejszą na świecie. Oto ta piosenka.

0: Przypominam sobie tłum pułkowników Ludowego Wojska Polskiego, kołyszących się z okazji 22 lipca w takt wykonanej przy pomocy akordeonów i puzonów tej właśnie melodii. Mówię melodii, bo była to oczywiście wersja instrumentalna, jako że w naszej kompanii nikt nie podjął się roli wokalisty, no ponieważ kompleksy wobec Toma Jonesa były ogromne w naszej kompanii. Proszę Państwa, teraz kolejna piosenka, którą zapamiętałem. To jest ciekawostka podwójna, ponieważ piosenkę znałem z zupełnie innego wykonania. Raczej mi się kojarzyła z okresem licealnym, ale pewnego dnia, znacznie później, mogę powiedzieć 10 lat później, czyli już po liceum, po studiach, których nie skończyłem, czyli może 12 lat później nawet, byłem na koncercie bardzo popularnej w Wielkiej Brytanii, a tym samym i u nas, grupy MAD. I siedziałem sobie na tym koncercie, to pamiętam było w hali w Łodzi, obok kompozytora wielu moich ulubionych piosenek Jacka Mikuły. I Jacek Mikuła powiedział: teraz będzie. Wyszedł wokalista grupy MAD i powiedział: po raz pierwszy w Polsce chcemy, żebyście posłuchali, co to jest reggae. I w rytmie reggae wykonali bardzo popularną piosenkę, którą znałem z okresu prywatkowego. Oto w rytmie reggae ta właśnie piosenka w wykonaniu grupy MAD.
1: Radio Baobab.

To śmieszne, prawda? Nie Bob Marley popularyzował reggae w Polsce, tylko brytyjska grupa Matt, używając do tego bardzo starej, melodyjnej piosenki z okresu moich imprez, czyli tak zwanych prywatek. Nie były imprezy, tylko prywatki. Ale znaczy to samo. Proszę Państwa, kolejna piosenka, do której mam szczególny sentyment, to jest właściwie potrójne moje odkrycie, bo pierwszy raz słuchałem tej piosenki oczywiście w oryginale. Śpiewał ją fantastyczny wykonawca, który nazywa się Otis Redding. Potem bardzo blisko zetknąłem się z tą piosenką w innym wykonaniu, w wykonaniu Czesława Niemena, który śpiewał w czasie swoich koncertów tę piosenkę jako drugą po Spinning Wheel. Taka była kolejność w koncercie. Zaczynał od Spinning Wheel, a potem ta właśnie, którą za chwilę Państwo usłyszą. A trzecie wykonanie, i to wykonanie zademonstruję, to miła niespodzianka wykonawcy, do którego mam ogromny szacunek jako do wokalisty. Mówię o Krzysztofie Cugowskim, który nagrał tę piosenkę w swojej wersji na swoją bardzo interesującą płytę, w której zaśpiewał, na której zaśpiewał takie piosenki, jakie po prostu chyba lubił.

Na zakończenie jeszcze jedna piosenka w wykonaniu Krzysztofa Cugowskiego z tej właśnie płyty. Troszkę, znaczy, to jest tak. Cieszę się bardzo, że Krzysztof Cugowski nagrał tę płytę. Bardzo mi się podoba to wykonanie, które za chwilę on sam zademonstruje. Świetnie to zaśpiewał. Tylko taką mam refleksję na zakończenie zupełnie współczesną, że przykro mi, że to śpiewa senator chyba. Cugowski Krzysztof będzie startował jako na senatora chyba, czy coś takiego. Senator nie powinien śpiewać, moim zdaniem. Dziękuję Państwu.

0: pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Z pamięci Krzysztofa Materny, czyli mojej. Pum pum.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Tu Jan Chojnacki, redaktor prowadzący audycję Bielszy odcień bluesa. Witam słuchaczki i słuchaczy tej audycji. Witam także dzieci bluesa, bo nie ukrywam, że tę właśnie audycję będę opierał na pewnych doświadczeniach z jednej z poprzednich audycji zatytułowanej Dzieci bluesa, w której to audycji prezentowałem wspaniałe głosy artystek i artystów, którzy według magazynu Rolling Stone znaleźli się w 20 najwybitniejszych śpiewaczek i śpiewaków wszechczasów. Wśród tych artystek i artystów znalazła się także i ta, która za chwilę wykona utwór zatytułowany Trust in Me.
3: Trust in me in all you do.

To oczywiście była Beyoncé, która w sposób bardzo aktorsko udany, a muzycznie równie przekonujący, wcieliła się w rolę Etty James w filmie Cadillac Records w 2008 roku i właśnie ze ścieżki dźwiękowej do tego filmu zaczerpnąłem nagranie. I świadczy to jednoznacznie o tym, że Beyoncé przeszła to najwłaściwsze dla wszystkich współczesnych wykonawców w przedszkole, czyli zapoznała się z muzyką korzeni, z bluesem. Posłuchajmy raz jeszcze Beyoncé, tym razem w I'd Rather Go Blind, czymś, co przecież było takim firmowym numerem Etty James.

I teraz już wyjaśniam, że cały zestaw tej godziny naszej audycji będzie poświęcony wykonawcom, którzy na co dzień z bluesem nie mają wiele wspólnego, a okazuje się, że kiedy mają ochotę i kiedy są sprzyjające okoliczności, to mogą się zapisać do naszego bluesowego grona. Oto, proszę Państwa, John Bon Jovi. Trudno się doszukiwać w repertuarze jego solowym i w repertuarze zespołu Bon Jovi jakichś prostych nawiązań do bluesa. Ale kiedy w 2008 roku postanowiono wydać album poświęcony współczesnym brzmieniom muzyki gospel, album ten nosił tytuł Oh Happy Day, John Bon Jovi znalazł się w gronie zaproszonych do nagrań artystów. No a przecież wiemy, że gospel i blues pod jednym boskim dachem koegzystują. Wśród wykonawców, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu, znaleźli się, no i tutaj trudno dziwić się, Mavis Staples, Al Green, Robert Randolph, Johnny Lang, czy wreszcie Aaron Neville. No ale obecność Johna Bon Jovi'ego naprawdę może być zadziwiająca. Jak się wywiązał z tego zadania? Oto on z towarzyszeniem The Washington Youth Choir w nagraniu Keep the Faith.

O bluesowych fascynacjach tego artysty już kiedyś mówiłem w różnych moich audycjach, a ten artysta to Roger Glover, czyli na co dzień basista Deep Purple, a na boczku okazuje się także fan i wykonawca bluesa. Na wydanym na początku XXI wieku albumie Snapshot znalazło się kilka nagrań kołyszących tak, jakby Roger Glover doznawał kołysania bluesowego w kołysce. Z tego zestawu jego bluesowych nagrań na boku wybrałem utwór zatytułowany It's Only Life. To Roger Glover z zespołem The Guilty Party.

Pamiętają Państwo zapewne wielki przebój z 1982 roku, tytuł Man Eater. Wspaniałe wideo, no też niczego sobie nagranie, i to nagranie firmowali panowie Daryl Hall i John Oates. Gdzieś około 2006 roku ich drogi chyba się trochę rozeszły. W każdym razie John Oates zaczął myśleć o solowej karierze, także jako artysty nagrywającego. I nagrał chyba z dwie, a może nawet i trzy duże płyty, w których aż roiło się od bluesowych konotacji. W 2012 roku nagrał album bardzo bluesowy, zatytułowany The Bluesville Sessions. To przedsięwzięcie zrealizowane metodą live, to znaczy bez udziału publiczności, ale podobno wszystkie nagrania były realizowane za pierwszym podejściem, no, czyli tak, żeby uzyskać jak największą prawdę. No a jak wiemy, powtarzam to wielokrotnie, blues musi nieść z sobą prawdę o przekazie i prawdę o nastroju artysty, wykonawcy. Oto John Oates ze swoim zespołem w tradycyjnym bluesowym nagraniu Come Back Baby.

Równie wielkim przebojem jak Man Eater w 1982 roku był o 4 lata późniejszy przebój zatytułowany True Colors, a wyśpiewała tę pieśń Cyndi Lauper. I generalnie Cyndi Lauper kojarzyła mi się z popowo-rock'n'rollowymi nagraniami, aż do momentu, w którym to w 2010 roku ukazał się jej album zatytułowany Memphis Blues. I ten tytuł zawierał także prawdę o zawartości, bo znalazło się na tym albumie 11 nagrań znanych bluesowych lub około bluesowych standardów, a dodatkowo jeszcze w studiu towarzyszyli jej znakomici bluesmeni. B.B. King, Charlie Musselwhite, Johnny Lang, a także Alan Toussaint. I właśnie z Alanem Toussaintem nagrała Cyndi Lauper wówczas Mother Earth, słynny blues Memphisa Slima.

To jest audycja, w której prezentuję nieoczywiste bluesowe nagrania. To znaczy, o tyle one są nieoczywiste, że są wykonywane przez artystów na co dzień z bluesem niekojarzonych. Kolejna dama, która wydaje się być historycznie rzecz biorąc niespecjalnie związana ze światem bluesa, to Suzy Quatro. Choć jeżeli przyjąć założenie, że rock and roll to jest dziecko w prostej linii bluesa, no a Suzy w zasadzie grywała rock and rolla, to może nie dziwi specjalnie jednak fakt, że na wydanym już w XXI wieku, a konkretnie w 2021 roku albumie The Devil in Me znalazło się kilka około bluesowych nagrań. Wśród nich także i to, Isolation Blues, Suzy Quatro.

Wydaje mi się, że osobą najbardziej nieoczekiwaną w tym towarzystwie może być Sinead O'Connor, która i swoją muzyką, i wizerunkiem medialnym nie wiąże nam się jakoś chyba z imagem artystki bluesowej. No i pewnie tak też nie jest, ale Sinead O'Connor nie można odmówić wielkiej muzykalności i staranności podejścia do materii muzycznej, co zapewne jest także wynikiem jej fascynacji innymi gatunkami muzyki, nie tymi, z którymi na co dzień ma do czynienia. W 2016 roku ukazał się album zatytułowany dosyć zaskakująco God Don't Never Change, czyli Bóg nigdy się nie zmienia, a w podtytule The Songs of Blind Willie Johnson, czyli dosyć typowy zabieg przypomnienia słynnego wykonawcy i kompozytora bluesa poprzez nagrania współczesnych znanych artystów. W gronie tych artystów znaleźli się na przykład Tom Waits, Lucinda Williams, Derek Trucks i Susan Tedeschi, Blind Boys of Alabama, Luther Dickinson, a także Sinead O'Connor. Oto w jej wykonaniu numer Blind Williego Johnsona zatytułowany Trouble Will Soon Be Over.

Kolejną artystką, która wydaje się być nie do końca kojarzona ze światem bluesa, jest Rita Coolidge. Choć jeżeli dobrze popatrzeć w historię, to miała ona w latach swojej młodości kontakt z artystami, którzy grywali bluesa, jak Delaney and Bonnie and Friends, czy sam Eric Clapton. Ale bardziej w sumie chyba była kojarzona jednak ze światem muzyki country, głównie poprzez swój związek z Chrisem Christophersonem. Ale jak to bywa w przypadku doświadczonych artystek i artystów amerykańskich, ma też w swojej muzycznej duszy sentyment do bluesa. Wręcz nagrała kiedyś całą bluesową płytę, którą zatytułowała Out of the Blues. I oto tytułowe nagranie z tego właśnie albumu. Rita Coolidge.

Trudno doszukiwać się bezpośrednich odniesień do bluesowego kołysania w twórczości kompozytorskiej i nagraniowej Stinga. Ale oczywiście, jak dobrze się przyjrzeć, to takie odniesienia znajdziemy. Kiedy w 2006 roku przygotowywano album poświęcony twórczości Sama Moora, czyli jednego z najwybitniejszych odtwórców muzyki soulowej, Sting znalazł

Ten przegląd bluesowych nieoczywistości zakończy Prince. Prince wielokrotnie dawał znać o sobie jako o niezwykle emocjonalnym i bardzo ekspresyjnym gitarzyście. A przecież gitara jest poniekąd jednym z nieodłącznych elementów, czy może nawet wręcz symboli bluesa. Zdarzało się także, że w porywach niczym nie skrępowanego artystycznego żaru Prince rzucał się w materię bluesową, tak jak to miało miejsce podczas wspólnego koncertu z saksofonistą Maceo Parkerem. Kanwą do tej rozbudowanej bluesowej improwizacji stał się jeden z najsłynniejszych bluesów Jimiego Hendrixa, czyli Red House. No a Prince wspólnie z Maceo rozwinęli ideę Hendrixa po swojemu i uczynili to w sposób błyskotliwy, ale bardzo też stylowy. Prince i Maceo Parker, The Blues Medley z ich wspólnego koncertu. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you.
1: Radio Baobab.
2: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

To bardzo ożywcza muzyka, prawda? Myślę, że nie tylko dla mnie, dojrzałego już chłopca, ale także i dla młodzieży, która rozumie, czym jest prawdziwa, żywa muzyka, w której jest coś, co nazywa się swing. Bo ten swing to zwłaszcza jest ten pobudzającym elementem. To był Duke Robillard. O Duke'u już było sporo w Blues Cornerze przy okazji rozmowy o grupie Roomful of Blues, ale ponieważ właśnie nagrania Roomful of Blues wzbudziły wśród słuchaczy pozytywne bardzo opinie, a dodatkowo jeszcze przecież wizyta Duke'a Robillarda to wszystko podbiła, no to postanowiłem poświęcić całą godzinę muzyce i gitarze Duke'a Robillarda, a zaczęliśmy od Pony Blues. To jest bardzo stary numer, on może mieć z 80 albo i więcej lat, ale Duke po swojemu już w XXI wieku tak to przyrządził, że brzmi dosyć współcześnie. Zaczynał Duke wcześnie bardzo, bo już ponad 40 lat temu, ale pierwsze nagrania, takie, które szerszym echem się odbiły w świecie, to były nagrania z Roomful of Blues i to miało miejsce w 1978 roku. Album, z którego to te nagrania pochodzą, nosi dzisiaj historyczny tytuł The First Album, czyli pierwszy album, i z tego pierwszego albumu Duke wraz z kolegami z Roomfula zagra swoją własną kompozycję Duke's Blues.

your blues. Duke's Blues, czyli książęcy blues. Dlaczego Rabillard jest Duke? Ano, tak go ochrzczono i tak go przyjaciele nazywają. Natomiast prawdziwe imię, a raczej imiona Rabillarda to Michael John. Rocznik 1948. Bardzo dobry rocznik. Kiedy miał 20 niespełna lat, założył wspólnie z pianistą Alem Copleyem Roomful of Blues i przez blisko 12 lat z tym zespołem występował. I to było właśnie nagranie z pierwszej płyty grupy Roomful of Blues, w której to Duke grał na gitarze, a także śpiewał. Usamodzielnił się na początku lat 80. i teraz chciałbym, żebyśmy wspólnie sobie posłuchali dwóch nagrań z jego pierwszych samodzielnych płyt. Too Hot to Handle i Rocking Blues, Duke Rabillard.

To były dwa nagrania jego książęcej gitarowej wysokości, Duke'a Robillarda. Nagrania pochodzące z jego solowych płyt z początku lat 80. Too Hot to Handle i Rocking Blues. Ten czas, lata 80., to nie tylko działalność koncertowa i nagraniowa pod szyldem własnym, ale także praca na rzecz innych artystów, również jako producenta. Ja najmilej wspominam ten czas, w którym Duke Robillard był producentem fantastycznego i nieżyjącego już czarnoskórego wokalisty Johnny'ego Adamsa. Nagrał z nim chyba 3 płyty, a teraz chciałbym przedstawić 2 nagrania z moich ulubionych albumów. Room with a View of the Blues to jest tytułowy utwór, tytułowe nagranie z albumu Johnny'ego Adamsa poświęconego twórczości Curtisa Mayfielda. I drugie nagranie zatytułowane No One to kompozycja Doc Pomusa z płyty, która z kolei jemu właśnie była dedykowana. Johnny Adams śpiewa, a Duke Robillard produkuje i gra na gitarze.

Room with the View of the Blues i No One. Dwie piosenki w wykonaniu Johnny'ego Adamsa. To jest artysta, któremu chętnie poświęcę kiedyś całą godzinną albo i dłuższą audycję, bo jego głos i ogólnie ta aura, którą stwarzał w swoich nagraniach, do dziś bardzo mnie grzeje. No, ale wróćmy do naszego bohatera, czyli do księcia, do Duka Robillarda. W 1990 roku wymienił innego fantastycznego gitarzystę, czyli Jimmy'ego Vaughana, w teksańskim zespole The Fabulous Thunderbirds, z którym nagrał płytę zatytułowaną Walk, Talk, That Talk. Z tej właśnie płytki za chwileczkę dwa nagrania, w których Duke nie śpiewa, tylko gra na gitarze, a rolę wokalisty spełnia nadworny śpiewak The Fabulous Thunderbirds i do dziś lider tej orkiestry, Kim Wilson. Dwa tytuły, Twist of the Knife i Work Together. The Fabulous Thunderbirds.

The Fabulous Thunderbirds, dwa nagrania Twist of the Knife i Work Together. Co jest dosyć charakterystyczne dla kariery Duke'a Robillarda, to to, że bardzo często powracają w jego nagraniach, a także we wspólnych koncertach koledzy z formacji, z którymi kiedyś pracował, a teraz już tylko się koleguje. Tak bywa od czasu do czasu z przyjaciółmi z Roomful of Blues, tak też bywało z Kimem Wilsonem, z którym przez kilka lat grali wspólnie w zespole The Fabulous Thunderbirds, no a potem Duke pojawiał się na solowych płytach Kima. I za chwilkę z płyty That's Life z 1994 roku wspólne nagranie Kima i Duke'a Baby Please Don't Lie to Me, a do tego jeszcze dołączymy nagranie Duke'a z Johnem Hammondem, gitarzystą i takim odgrzewaczem starej tradycji bluesowej, chociaż białym muzykiem, z którym to Duke nagrał kiedyś płytę Found True Love. Zagrał i wyprodukował zarazem ten album. No to posłuchajmy teraz Duke'a Robillarda z przyjaciółmi, czyli po pierwsze z Kimem Wilsonem, a potem z Johnem Hammondem.

0: swoich talentów producenckich Duke Robillard nie skąpił także damom. Jedną z tych dam obdarzonych właśnie tym darem przez Duke'a była Ruth Brown, jedna z najwybitniejszych wokalistek bluesowo-soulowych w historii. W 1997 roku nagrali wspólnie, ona jako wokalistka, Duke jako producent i trochę jako gitarzysta, album zatytułowany R plus B. Można to tłumaczyć jako rytm plus blues albo jako roof plus brown. Ot taka sobie zabawa literkami i znaczkami. I'm gonna move to the outskirts of town. To wielki standard muzyki swingowej, muzyki bluesowej. Ruth Brown w tym nagraniu śpiewa i towarzyszyć jej będzie nie byle kto, bo Bonnie Raitt, która dokłada do tego swój głos i swoją słynną gitarę slide. Zaraz po nich wystąpi Debbie Davis, dziewczyna z gitarą, której w 2001 roku Duke Robillard wyprodukował album zatytułowany Love the Game. No i z tej płyty tytułowe nagranie. A więc z początku Ruth Brown z Bonnie Raitt, a potem Debbie Davis, a w ich tle producent Duke Robillard.
1: Hey Ruth.
2: Hey Bonnie.
1: The word around the neighborhood is that you find some new place to live. Is that the truth?
2: Oh, I'm moving, that's real.
1: Really?
2: I got no choice, got to go.

Nie ukrywam, że Duke Robillard to jeden z moich ulubionych gitarulków. I dlatego sądzę, że on i jego gitara będą powracać w audycjach Radia Baobab jeszcze wielokrotnie. No a w tym bloczku to już jest wszystko, jeśli chodzi o moje gadanie, ale nie wszystko, jeśli chodzi o Duke'a granie, bo za chwileczkę Duke zagra, a Państwo mogą sobie nawet do tego troszkę zatańczyć. Jump the Blues, Duke Robillard.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To wydanie Bielszego odcienia bluesa, tak jak większość, które udało mi się zrealizować, będzie miało taką myśl przewodnią, która tym razem odnosić się będzie do figury geometrycznej, czyli do trójkąta, ale to jest tylko przenośnia, bo słuchać będziemy tercetów, triumviratów i, no, i właśnie trójkątów, bo czasami tak też nazywali swoje muzyczne przedsięwzięcie artyści je tworzący. Powiedzą Państwo, że trio w muzyce, także w bluesie, to nic dziwnego i że to jest bardzo rozpowszechniona konwencja. Ale ja wybrałem sobie takie tercety, czy triumviraty, czy tria, które były zorganizowane jednorazowo i nigdy potem nie powtórzyły się, przynajmniej nie powtórzyły się w nagraniach, które zostały opublikowane. A natknęło mnie tą ideą nagranie, które niedawno prezentowałem w jakiejś innej audycji, a które charakteryzuje się takim niezwykłym napięciem dynamicznym i emocjonalnym, adresowanym w stronę instrumentu, czyli właśnie gitary. Ten utwór nosi tytuł Guitars on Fire i pochodzi z albumu zatytułowanego Grand Union, wydanego w 2006 roku. A bohaterami tego tria są Anson van der Berg, Otis Grant i Debbie Davis. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był inny jeszcze gitarzysta, Joe Louis Walker, który nie występuje wprawdzie na tej płycie, ale któremu zawdzięczamy powstanie tego właśnie krążka. Oto na początek tej audycji ogniste gitary, Guitars on Fire, Anson van der Berg, Otis Grant i Debbie Davis.

Przy okazji mam apel do słuchaczek i słuchaczy. Może ktoś wie, co się dzieje z Otisem Grandem, świetnym gitarzystą, który gdzieś tam w drugiej połowie pierwszego dziesięciolecia XXI wieku nagle zniknął mi z horyzontu i nie bardzo wiem, czy nadal występuje, czy koncertuje. Nawet w internecie nie ma śladu wyraźnego jego działań artystycznych. Bardzo byłbym zainteresowany tym, co Otis Grant robi i trzyma się dobrze. To był rok 2006, jak już mówiłem, a teraz cofniemy się głęboko w przeszłość, bo przecież takie jednorazowe tria czy tercety były organizowane także w przeszłości. Rok 1973. Spotkało się wówczas trzech młodych, no bo ledwo co przekroczyli wówczas 30 artystów: Mike Bloomfield, John Paul Hammond Jr. i Dr. John. Inicjatorem tego muzycznego przedsięwzięcia był Thomas Jefferson Kay, później bardzo ceniony producent muzyczny wielu innych atrakcyjnych przedsięwzięć amerykańskiej muzyki, nie tylko bluesowej. Panowie Bloomfield, Hammond i Dr. John nazwali się Triumvirate, czyli triumvirat. No, coś bardzo odpowiadającego idei tej właśnie audycji. I z albumu Triumviray teraz usłyszymy kompozycję Williego Dixona zatytułowaną Pretty Thing.

Choć Bloomfield Hammond i dr John spotykali się później w różnych konfiguracjach muzycznych, nigdy już nie doszło do powtórnego spotkania w studiu i zrealizowania kolejnej płyty. Podobnie rzecz się zresztą miała w przypadku chyba najbardziej znanego projektu, w którym uczestniczyło trzech muzyków, a który już się nigdy potem nie powtórzył, czyli w realizacji albumu zatytułowanego Showdown, wydanego przez Alligator w 1985 roku, a za którym stali Albert Collins, Robert Cray i Johnny Copeland. Czyli jakby na to nie patrzeć z historycznej perspektywy, wówczas trzech najwybitniejszych elektrycznych gitarzystów bluesowych. Z albumu Showdown przypomnimy sobie nagranie Black Jack. Collins, Cray, Copeland.

Płyta Showdown, czyli współpraca Collinsa, Kreya i Copelanda, to niewątpliwie najbardziej znany jednorazowy tercet muzyczny w historii współczesnej muzyki bluesowej. Ale ja niesłychaną sympatią darzę inne tego typu przedsięwzięcie, chociaż nie związane już czysto z gitarowym graniem, ale bardzo też oparte na bluesowej tradycji. Trzy znakomite wokalistki, Marsha Ball, Lou Ann Barton i Angela Strelli, zrealizowały w 1990 roku album zatytułowany Dreams Come True, czyli Spełniają się sny. Bo marzyły przecież o tym, żeby nagrać to, co potrafią w tercecie przekazać swoim fanom. To był ten czas, kiedy wszystkie panie były blisko związane z jednym z najważniejszych ośrodków ówczesnego teksańskiego bluesa, czyli z klubem N-Tones w Austin. Właścicielem i organizatorem tego klubu był Clifford N-Tone, jeden z bardziej znaczących promotorów muzyki bluesowej, nie tylko teksańskiej, w latach 80. i 90. w Stanach Zjednoczonych. On też założył wytwórnię płytową N-Tones, dla której zrealizowano właśnie to nagranie, czyli owe spełnienie snów, Dreams Come True. Udało się wówczas zgromadzić w studiu znakomitych muzyków towarzyszących paniom. Mianowicie był tam Dr. John, był David Fathead Newman, był Mark Kazanow, był Doyle Bramhall, tata, perkusista, Reese Winans, no i Jimmy Vaughan. Oni właśnie towarzyszyli trzem paniom, także i w tym nagraniu zatytułowanym A Fool in Love, Marsha Ball, Lou Ann Barton i Angela Strelli.

podobnie jak wszystkie przedsięwzięcia, o których dzisiaj wspominam, to było przedsięwzięcie jednorazowe, chociaż Marcia Ball, jak sądzę pod wpływem sukcesu płyty Dreams Come True, doprowadziła kilka lat później, a było to w 1998 roku, do zrealizowania kolejnego albumu, w którym uczestniczyły trzy równorzędne wokalistki. Marcia Ball jako ta, która rzuciła pomysł, a do tego Irma Thomas i Tracy Nelson. I w ten sposób powstał album zatytułowany Sing It. Oto tytułowe nagranie z tej płyty. Marcia Ball, Irma Thomas i Tracy Nelson.

kolejnym nagraniu powróci postać, którą darzę ogromnym sentymentem, czyli postać doktora Johna. Album nosi tytuł Bluesiana Triangle, czyli mamy tutaj już symbol czysto trójkątny, także w nazwie. To był rok 1990 i ów trójkąt tworzyli poza doktorem Johnem Art Blakey i David Fathead Newman. Artyści kojarzeni głównie z nurtem jazzowym. No ale tytuł zobowiązuje. Bluesiana Triangle. Wybrałem z tego albumu bardzo, wydaje mi się, ciekawe i nietypowe wykonanie jednego z najważniejszych hymnów nowoorleańskich, czyli słynnego When the Saints Go Marching In. Art Blakey, Dr. John i David Fathead Newman.

Ta płyta już wielokrotnie była prezentowana i w Bielszym Odcieniu Bluesa, we fragmentach i w różnych innych audycjach Radia Baobab, no bo też jest to płyta bardzo znacząca w karierze jednego z najważniejszych dzisiaj artystów elektrycznego, energetycznego bluesa, czyli Erica Galesa. A mówię o albumie The Gales Brothers, czyli Memphis Left Hand Band. Trzej bracia, trzej leworęczni gitarzyści zrealizowali ten album w 1996 roku. Jak już wspominałem, dziś najistotniejszym elementem tego tria, nadal aktywnym i odnoszącym coraz większe sukcesy, jest Eric Gales. Ale wówczas, w 1996 roku, wiodącą postacią tego rodzinnego tria był Eugene Gales, najstarszy brat, który nie dość, że został producentem tej płyty, to jeszcze był autorem większości utworów pomieszczonych na tym albumie. Poza w zasadzie jednym. I ten jeden wybrałem dzisiaj, żebyśmy sobie przypomnieli. To stara kompozycja Williego Cobbsa, doskonale znana blues fanom, You Don't Love Me. Oto The Gales Brothers, czyli Manuel, Eugene i Eric Gales.

No a teraz mamy potrójny problem, Triple Trouble. To album zrealizowany przez trzech artystów, Lloyda Jonesa, Jimmy'ego Halla i Tommy'ego Castro. Chyba Tommy jest najbardziej znany polskiej publiczności, chociażby dlatego, że parokrotnie występował tutaj. No a pozostali to też znaczące elementy amerykańskiej sceny muzycznej w jednorazowym spotkaniu, które właśnie nazwali Triple Trouble. Atrakcyjność tego albumu podnosi również fakt, że tym trzem artystom, czyli Tommy'emu Castro, Jimmy'emu Hallowi i Lloydowi Jonesowi, towarzyszy fantastyczne trio, które jest odpowiedzialne za podkład muzyczny. A to jest to trio, które tworzyło słynne Double Trouble, towarzyszące Stevie'emu Rayowi Vaughanowi w przeszłości, czyli Reese Winans, Hammond Organ, Tommy Shannon, bass i Chris Layton, perkusja. Triple Trouble zaprezentują się nam w starym bluesie B.B. Kinga zatytułowanym Be Careful with a Fool. Tommy Castro, Jimmy Hall, Lloyd Jones.

To nagranie w gitarowym triu cenię sobie szczególnie ze względów sentymentalnych, bowiem uczestniczyłem także w produkcji tej płyty, a mówię o albumie Polskie Gitary Grają Hendrixa, który wspólnie z Leszkiem Cichońskim wyprodukowaliśmy w 2008 roku. Ten tercet to Leszek Cichoński, Sebastian Riedel i Jerzy Styczyński, którzy zabrali się wówczas za własną wersję Red House Jimiego Hendrixa. A towarzyszyli im na klawiszach Robert Jarmużek, na basie Tomasz Grabowy i na perkusji Łukasz Sobolak. Cichoński, Riedel, Styczyński. Red House.

Zepniemy to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa taką klamerką dedykowaną Grand Union, czyli temu triu, o którym wspominałem na początku audycji, Anson Vandenberg, Otis Grant i Debbie Davis. Usłyszymy w ich wykonaniu utwór zatytułowany TC Blues. To TC to dedykacja dla kompozytora tego nagrania, czyli Tonego Colemana, który towarzyszył wówczas artystom na perkusji. A dodatkowo jeszcze w tym nagraniu usłyszymy Ike'a Turnera, który zagra na fortepianie. O trójkątach, tercetach, triumviratach i triach opowiadał dzisiaj w Bielszym Odcieniu Bluesa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Nowaliki spod Baobabu. Melduje się na antenie Radia Baobab wasz niestrudzony poszukiwacz nowalijek. Ciekaw jestem, czy nadejdzie taki moment, w którym uznam, że w mijającym tygodniu nie było ani jednej nowalijki godnej polecenia słuchaczom Radia Baobab. A wiem, że taki moment nie nadejdzie. No chyba, że nadejdzie wtedy, kiedy odejmie mi mowę i wtedy to już bardzo uprzejmie Państwa zapraszam, żeby Państwo sami sobie obgadali wszystko to, co nowe. Ale na razie gadać jeszcze mogę, więc będę mówił. I te nowaliki, a audycja jest przygotowana tuż przed 1 listopada 2020 roku. I te nowaliki przyniosły zaskoczenie, które wiąże się z moim ulubionym artystą, którego wydawało mi się wszystkie płyty i nagrania mam. A tu nagle, no właśnie, co nagle? Bardzo proszę.

Lonely Weekends. Na gitarze grał Jimmy Vaughan, a w chórkach towarzyszyła mu Lou Ann Barton. Wydawało mi się, że mam pełną dyskografię, tę oficjalną przynajmniej Jimmy'ego Vaughana, a tu nagle ukazuje się dwupłytowy, jeśli chodzi o CD, albo trzypłytowy, jeśli chodzi o winyl, album zatytułowany The Pleasures All Mine, The Complete Blues, Ballads and Favorites of Jimmy Vaughan. No, poleciałem ja do swojej półeczki płytowej i patrzę, no rzeczywiście, mam dwie płytki Jimmy'ego Vaughana zatytułowane Plays Blues, Ballads and Favorites, a na drugiej jeszcze Plays More Blues, Ballads and Favorites. No i myślę sobie, tam coś tam powtórzyli to samo, co ja już mam. Ale jak zacząłem to wszystko bardzo dokładnie analizować, to się okazało, że to nowe wydawnictwo zawiera dwa nagrania, których wcześniej nie miałem. Wśród nich właśnie to Lonely Weekends. No więc moje śledcze doświadczenie pozwoliło mi zorientować się, skąd to niedopatrzenie. Otóż w 2010 i w 2011 roku ukazały się wspomniane właśnie te dwie płytki Jimmy'ego Vaughana z jego ulubionymi balladami, bluesami i ulubionymi utworami z przeszłości. Ja sobie zakupiłem płytki w formie CD, gdy tymczasem jedna z nich wyszła także w formie analogowej i na tym analogu, o czym nie powiadomił mnie wydawca, znalazły się dwa nagrania, których nie było na CD. No i teraz musiałem już posiąść to nowe wydawnictwo i jestem uspokojony i mam te dwa brakujące numery. To jedno to właśnie było Lonely Weekends, a drugie Why, które za chwileczkę Państwo usłyszą. No i do tego jeszcze dorzucę Funny How Time Slips Away Williego Nelsona. To jest o tyle ciekawy numer, że tutaj nie śpiewa ani Jimmy Vaughan, ani Lou Ann Barton, tylko koleżka Jimmy'ego Vaughana, Bill Willis, hamondzista i basista, z którym jeszcze w przeszłości zamieszły Jimmy Vaughan muzykował, no a teraz zaprasza go do swoich różnych kooperacji. Dwa razy Jimmy Vaughan, Why i Funny How Time Slips Away.

Niespodzianka, niespodzianka, niespodzianka. Nagle patrzę, a tu jest chyba nowa płyta Lucindy Williams. Szybciutko więc poklikałem w internecie i się okazuje, że owszem, nagrania są, ale tylko w formie cyfrowej. Oto pierwsze z nich. White Flowers.

Wild Flowers to jeden z bardziej znanych utworów z katalogu Toma Pettiego. I właśnie Tomowi Petty Lucinda Williams poświęca swój nowy zbiór nagrań zatytułowany Running Down a Dream, A Tribute to Tom Petty. Ale to jest skomplikowana dosyć sprawa z pozyskaniem tych nagrań, bowiem na razie one nie występują w żadnej formie takiej, co to można wziąć do ręki i postawić na półce, bo nie ma ani CD, ani analogu, tylko to jest wszystko w formie cyfrowej. A to dlatego, że Lucinda Williams postanowiła pomóc klubom amerykańskim, w których często w przeszłości koncertowała, postanowiła udostępnić tym klubom swój koncert studyjny ze swoimi muzykami, tak żeby te kluby mogły zaprezentować to, co Lucinda gra na żywo swoim bywalcom za bilety. I tym sposobem kilkanaście klubów w całym Stanach Zjednoczonych mogły 29 listopada 2020 roku uczestniczyć w koncercie Lucindy Williams i jej zespołu, na repertuar którego złożyły się właśnie wyłącznie numery Toma Pettiego. No i właśnie nie tylko wyłącznie, bo wśród tych kilkunastu nagrań znalazło się także takie, którego autorką jest sama Lucinda. To tytuł Stolen Moments. Do tego jeszcze utwór zatytułowany I Won't Back Down. To numer, którego współautorem z Tomem Petty jest Jeff Lynne. Panie i panowie, Lucinda Williams.

Teraz postanowiłem, że troszkę pohałasujemy, a skoro już była mowa o Jeffie Lynnie, którego kompozycję wykonała przed chwilą Lucinda Williams, no to teraz posłuchajmy jeszcze jednego numeru, którego autorem jest Jeff Lynne, ale wykonanie absolutnie odmienne.

Don't Bring Me Down Jeffa Lynna wykonali muzycy zespołu Black Stone Cherry, czyli Chris Robertson z koleżkami. Nowy album Black Stone Cherry nosi tytuł The Human Condition i w zasadzie poza dwoma utworami to są wszystko nowe własne kompozycje członków zespołu i to może troszeczkę wpływa na moją niepełną satysfakcję w odbiorze tej płyty, bo nie są to jakieś kompozycje specjalnie porywające. Ale chłopaki wiedzą, o co chodzi w tym ostrym rockowym graniu i myślę, że wszyscy ci, którzy Black Stone Cherry w przeszłości cenili, też tę płytę zaliczą do przyzwoitych w dorobku Black Stone Cherry. Jeszcze dwa numery z albumu The Human Condition. Ringing in My Head i If My Heart Had Wings. Black Stone Cherry.

absolutna zmiana nastroju, klimatu i emocji nastąpi. Chociaż emocje mogą tutaj wystąpić wśród słuchaczy z mojego pokolenia, bowiem panie i panowie, oto nowe nagranie z nowej płyty Cliffa Richarda.

Cliff Richard, bożyszcze młodzieży lat 60., Brytyjczyk, który czasami był porównywany do samego Elvisa Presleya. Cliff od czasu do czasu ciągle jeszcze nagrywa, a ponieważ w październiku 2020 roku skończył 80 lat, no to postanowił sobie na urodziny zafundować nową płytę, którą zatytułował Music, The Air That I Breathe. A to właśnie było tytułowe nagranie z tej płyty i zapewne część z słuchaczy pamięta. The Air That I Breathe to kompozycja Alberta Hammonda, który sam ją kiedyś nagrał i wyśpiewał, no a także zespół The Hollies miał ją w swoim repertuarze i to chyba jest najbardziej znane wykonanie tego właśnie utworu. Cliff Richard doprosił jeszcze do nagrania kilkoro innych wykonawców, ale to nie są jakieś znaczące nazwiska, a oparł repertuar albumu Music The Air That I Breathe głównie na starych, sprawdzonych numerach, wśród których znalazły się Georgia Harrisona Here Comes the Sun i Gilberta Beku Let It Be Me. Ladies and gentlemen, Sir Cliff Richard.

No i na zakończenie tego wydania Nowalijek spod Baobabu trochę prawdziwego bluesa. Henry Gray, weteran chicagowskiej sceny muzycznej, pianista i wokalista, i Bob Corritore, dużo od niego młodszy harmonikarz, z którym Henry Gray przez wiele lat koncertował i nagrywał. I Bob Corritore skrzętnie te nagrania trzymał gdzieś u siebie na półeczce i teraz pod koniec 2020 roku postanowił je udostępnić fanom prawdziwego, korzennego, chicagowskiego bluesa. Ten album nosi tytuł Cold Chills i z pewnością, z przyjemnością wszyscy się pokołyszemy teraz przy dźwiękach chicagowskiej bluesowej tradycji. Henry Gray i Bob Corritore w trzech nagraniach: Going Down Slow, The Mojo i The Twist. To były Nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: compadre.
1: Bielszy odcień bluesa. Słuchaczki i słuchaczy, patronki i patronów, wita Jan Chojnacki, redaktor Bielszego odcienia bluesa. Zastanawiam się, co tak naprawdę jest najistotniejszym elementem, kiedy myślę o przygotowaniu nowej audycji Bielszy odcień bluesa. No i zawsze się na pierwszy plan wysuwa czystość gatunku, czyli wierność gatunkowi, co jest rzeczą oczywistą. Ale potem myślę sobie, że może najistotniejsze jednak jest, żeby grać takie numery, taką muzyczkę, która podoba się nie tylko mnie, ale która może się podobać rzeszom niezliczonym słuchaczy Radia Baobab. I myślę, że ta audycja może spełnić właśnie takie zadanie, bo będzie dużo ładnych piosenek.
2: That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that too. When I'm back on top in June, I say that's life.

To była pierwsza z cyklu ładnych piosenek, które będą w tej audycji Pierwszy Odcień Bluesa gościć w Państwa uszach, sercach i duszach. That's Life. Willie Nelson zaśpiewał tytułową piosenkę z albumu, który ukazuje się w końcu lutego 2021 roku. Ten album już w częściach był prezentowany i w Pierwszym Odcieniu Bluesa, i chyba w Nowalikach, no ale wreszcie mam całość, mam pełnię. No i wiem, że wśród słuchaczy, a zwłaszcza może wśród słuchaczek, jest wielu amatorek i amatorów twórczości Williego Nelsona. Album That's Life to wspomnienie sztuki, która zachwycała pokolenia i zachwyca nadal, sztuki, którą wniósł do dziedzictwa światowej fonografii Frank Sinatra. Willie Nelson nie po raz pierwszy już bierze się za swoje wersje nagrań Sinatry, no ale tym razem postanowił opatrzyć je wszystkie tytułem That's Life. Sesja nagraniowa do tej płyty odbywała się w znacznej części w znakomitych i słynnych studiach Capitol w LA. To studia, które powstały w połowie lat 50. ubiegłego stulecia i tam też wiele swoich nagrań zrealizował Frank Sinatra. Ale nie tylko on, bo przez lata aż do współczesności przewinęło się przez te studia mnóstwo słynnych artystów. Ostatnio, co pamiętam, to chyba w 2011 roku z mojej działki nagrywał tam Bob Dylan. I to jest też taka dbałość Williego Nelsona o to, żeby nie tylko linia melodyczna, ale także klimat i brzmienie może tych nagrań nawiązywały do tamtego czasu. Chociaż przecież aranżacja i orkiestracja tego, co nagrał Willie Nelson, jest zupełnie odmienna od koncepcji, która zazwyczaj towarzyszyła nagraniom Franka Sinatry. Z albumu That's Life jeszcze dwa nagrania. Oczywiście będą to ładne piosenki. Just in Time i Learning the Blues. Oto Willie Nelson z albumu That's Life.

Kolejna ładna piosenka przyniesie jednocześnie debiut w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo tej artystki jeszcze Państwo w tej audycji nie słyszeli.

Piosenka nosiła tytuł Dr. John i była poświęcona tej wybitnej postaci życia muzycznego. Doktor, jak Państwo wiedzą, pożegnał się z tym światem, ale jego twórczość nadal jest istotna i to nie tylko dla tych, którzy żyli z jego muzyką, ale także dla młodzieży, bo taką młodzieżą, no młodą osobą jest artystka, która zainteresowała się twórczością doktora Johna, nazywa się Ingrid Safbrand i jest Szwedką. To nie jest jej pierwsza płyta. Wiem, że ma w swoim dorobku przynajmniej dwa albumy. Jest też znana z występów z zespołem Blues Sisters, który operuje głównie w Malmö. No ale to jest jej solowe przedsięwzięcie, wypełnione bez reszty jej własnymi kompozycjami. Są to zazwyczaj dosyć krótkie numery, opatrzone też autorskimi tekstami przyjaciółek Ingrid i może dlatego właśnie, że są to krótkie piosenki, to album, mimo iż wypełniony wyłącznie twórczością kompozytorską Ingrid, nie jest wcale nużący. Żeby Państwa o tym przekonać, jeszcze dwa nagrania z tej płyty, Never Looking Back i Black Hole. Oto Ingrid Safbrand.

styczniu 2021 roku świat obiegła informacja o śmierci Phila Spectora. Gdyby patrzeć na tę postać tylko i wyłącznie przez pryzmat osiągnięć muzycznych, to niewątpliwie należałoby zaliczyć Phila Spectora do gigantów muzyki XX wieku. Ale niestety pozamuzyczna część jego życia dostarczała absolutnie nieakceptowalnych doznań społecznych. Zastanawiam się czasami, czy należy

aspektora, kierując się tą zasadą, że powinniśmy w naszych radiowych prezentacjach jednak głównie kierować się tym, jakie wartości niesie z sobą muzyka. A wiele nagrań, które powstały pod pieczą Phila Spectora, zasługuje na miano arcydzieł. Proszę posłuchać dwóch nagrań z lat 60. The Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling i potem River Deep Mountain High, firmowane przez Ike and Tina Turner. W obu tych nagraniach Phil Spector występuje nie tylko jako producent, ale także jako współautor muzyki. Niezwykła przestrzeń i głębia tych nagrań świadczą o ponadczasowej wyobraźni muzycznej Spectora jako producenta.

Pod koniec lat 60. był okres, w którym Phil Spector uczestniczył w tworzeniu muzyki The Beatles, zarówno The Beatles jako zespołu, a także pracował z poszczególnymi muzykami. Mówię tu zwłaszcza o George'u Harrisonie i Johnie Lennonie. I właśnie nagrania tych dwóch członków grupy The Beatles dzisiaj przypomnę. Po pierwsze George Harrison z jego słynnego, fantastycznego albumu All Things Must Pass zaprezentuje Isn't It a Pity, a chwilkę potem powrócimy do twórczości Johna Lennona. I to będzie mniej znana, nieco bardziej rozbudowana wersja utworu Woman is the Nigger of the World. W obu tych nagraniach słynnym Beatlesom towarzyszył jako producent i duch tej muzyki Phil Spector.

A teraz nawiążę do mojej idei, którą starałem się ożywić we wcześniejszych wydaniach Bielszego Odcienia Bluesa, a mianowicie zachęcałem patronki i patronów Radia Baobab, żeby przysyłali mailem swoje życzenia, które w takich ich autorskich bloczkach mogłyby kończyć każde wydanie Bielszego Odcienia Bluesa. Nie mogę niestety powiedzieć, że mój apel spotkał się z jakimś bardzo szerokim echem, ale napłynęło kilka propozycji i dzisiaj zadebiutuję jako współautor, patron Radia Baobab, pan Paweł Sokół, który zaproponował 3 nagrania. I muszę powiedzieć, że wybór pana Pawła bardzo mnie zachwycił, bo to są utwory, które wyrastają z takiego pnia oryginalności Bielszego Odcienia Bluesa, niekoniecznie nawiązujące do hasła blues, blues. Oto pierwsza propozycja pana Pawła, która zachwyciła daktyla, co zapewne państwo słyszą, bo on na hasło The Water Boys zawsze szczeka bardzo radośnie. A właśnie nagranie The Water Boys zatytułowane Nashville, Tennessee wybrał pan Paweł jako pierwsze w swoim zestawie.

Kolejny wybór patrona Radia Baoba, pana Pawła Sokoła, jest także bardzo nietypowy, bo nawiązuje do takiego strumyczka muzycznego, który w Stanach Zjednoczonych nazwał się Red Dirt. Red Dirt Music to jest taki gatunek, w którym skupia się i country, i trochę bluesa, ale przede wszystkim ma w sobie nieść taką odmienność klimatu, który tworzy rejon Ameryki pomiędzy Teksasem a Arizoną. Bo znaczna część tego rejonu Ameryki jest pokryta właśnie taką czerwonawą ziemią, owym Red Dirt. W kilku audycjach Radia Baobab prezentowałem nagrania artystów, którzy są związani z Red Dirt, a takim najbardziej chyba oczywistym przykładem może być zespół, który Red Dirt ma w swojej nazwie, czyli Red Dirt Rangers. I właśnie w ich wykonaniu usłyszymy utwór zatytułowany Lone Chimney.

Kolejny wybór pana Pawła Sokoła padł na stylistykę Western Swing. Też pięknie. I za chwilkę usłyszą państwo zespół The Time Jumpers, który wykona jeden ze swoich sztandarowych utworów, czyli Sweet Rowena, autorstwa Vince'a Gilla, który przez wiele lat był wiodącym gitarzystą i wokalistą tej formacji. Oto The Time Jumpers.

Namawiam patronki i patronów, iżby swoje życzenia, dwóch, trzech nagrań, z najlepiej z krótką eksplikacją, dlaczego właśnie takie nagrania ich interesują, wysyłali na mój adres mailowy baobab@radiobaobab.pl, a ja będę te nagrania sukcesywnie umieszczał na zakończenie każdego wydania pierwszego odcienia bluesa. A żeby zostawić nas wszystkich z uśmiechem, to teraz będzie Smile, czyli słynna kompozycja Charlie'ego Chaplina w wykonaniu grupy The Time Jumpers. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: baby.
1: Oh, that's gone.
2: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Ten sygnał mówi całą prawdę o tym, jaka audycja właśnie się rozpoczyna i jaką będzie miała treść. Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa tradycyjnie Jan Chojnacki. Ale oto już nadchodzi i drugi sygnał, który sygnalizuje pewną wariację w realizacji tej właśnie audycji.

Fanfary dla patrona. Fanfary dla patrona, a więc to jest ta audycja, w której część przynajmniej znaczącą pierwszego odcienia bluesa wypełnią utwory zaproponowane przez naszego słuchacza patrona. Pan Paweł Sokół jest jednym z najaktywniejszych uczestników naszego forum. Przy okazji zachęcam wszystkie słuchaczki i słuchaczy do tego, żeby zajrzeli na stronę facebookową grupy słuchaczy pierwszego odcienia bluesa i uczestniczyli na gorąco w każdy czwartek o 22 w naszych spotkaniach, bo spotyka się tam mnóstwo fantastycznych ludzi, fanek i fanów bluesa, którzy w zasadzie już się dobrze znają, a jeżeli się nie jeszcze nie znają, to się właśnie poznają. No i to jest taka bardzo uspołeczniona strona pierwszego odcienia bluesa. Zapraszam zatem. A teraz przechodzę do listu, który otrzymałem od pana Pawła Sokoła, w którym proponuje swoją wizję tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Pan Paweł pisze: panie redaktorze, to znaczy do mnie pisze, ja jestem ten redaktor. Dawno, dawno temu, chyba z 15 lat upłynęło, gdy w mailu do mnie napisał pan, że może kiedyś sięgniemy w pierwszym odcieniu bluesa do muzycznej aktywności Bruce'a Willisa. Wydaje mi się jednak, pisze dalej pan Paweł, że do dziś to nie nastąpiło. No tutaj bym dyskutował, bo od czasu do czasu, rzadko wprawdzie, ale nagrania Bruce'a Willisa przewijały się w pierwszym odcieniu. Więc wracam teraz do listu pana Pawła, który pisze: no to może teraz w ramach kącika patrona. I dalej. Z doniesień medialnych wynika, że chyba niestety pomału żegnamy się z Bruce'em Willisem, a już na pewno nie wystąpi on w kolejnym filmie, a tym bardziej nie zaśpiewa ani nie zagra na harmonijce ustnej niczego nowego. To wielki żal. I tutaj się bardzo zgadzam z panem Pawłem. Żal. Proponuję zatem, pisze pan Paweł, poświęcić temu artyście trochę miejsca w pierwszym odcieniu bluesa, tym bardziej, że zbliża się Boże Narodzenie, a skoro Boże Narodzenie, no to Christmas Party w Nakatomi Plaza, a tam w roli głównej niezrównany John McClane, bez którego te święta obejść się nie mogą. No i rzeczywiście ten film Die Hard w oryginale, czyli Szklana Pułapka, wydaje się być jednym z nieodzownych atrybutów świątecznych przekazów telewizyjnych. Ale wróćmy do propozycji muzycznych pana Pawła Sokoła. Otóż na początku wiadomo, że wszystko to, co muzycznie proponował Bruce Willis, niekoniecznie wiąże się ściśle z bluesem, ale są takie momenty, w których i harmonika, i cała aranżacja nagrania zbliża nas do estetyki pierwszego odcienia bluesa. Na początek zatem proponuje pan Paweł utwór zatytułowany Soul Shake. To już może nawet troszeczkę taki standard jest. Najbardziej znana chyba z mojego punktu słyszenia wersja tego utworu to jest realizacja Delaney, Bonnie and Friends. Ale posłuchajmy teraz Bruce'a Willisa.

Zgadzając się w pełni z propozycjami pana Pawła, pomyślałem sobie jednak, że gdybyśmy całą audycję wypełnili wyłącznie nagraniami Bruce'a Willisa, to mogłoby to być troszkę nużące, no bo Bruce Willis jednak przede wszystkim jest aktorem. To, że dobrze gra na harmonijce i od czasu do czasu próbuje śpiewać, no to jeszcze nie przekonuje pewnie wszystkich słuchaczek i słuchaczy do tego, żeby potraktować go jako artystę, wokalistę, instrumentalistę bluesowego. No więc będę przekładał nagrania Bruce'a Willisa nagraniami innych aktorów, którzy odznaczyli się w niedawnej historii tym, że potrafią zagrać lub zagrać i zaśpiewać bluesa. Wśród nich jest też niezapomniany Harry Dean Stanton. Mam wielki sentyment do Harry'ego Deana, zwłaszcza ze względu na jego udział w dwóch moich ulubionych filmach, czyli w filmie Paris, Texas, a potem w Prostej historii. Ale okazuje się, że Harry Dean miał też w sobie duszę rasowego gitarzysty-wokalisty. Głównie zresztą gitarzysty akustycznego. No a ponieważ był osobą popularną w środowisku artystycznym, to potrafił do współpracy z sobą przekonać różnych dosyć znanych i cenionych muzyków, którzy z aktorstwem na co dzień nie mają nic wspólnego. I tak oto udało się Harry'emu Deanowi zorganizować koncert w legendarnym klubie Troubadour w Hollywood. Koncert, w którym poza nim wystąpili członkowie tak znanych zespołów, jak na przykład The Stray Cats, Doobie Brothers, czy też instrumentaliści towarzyszący Iggy Popowi i Davidowi Bowie. W trakcie tego koncertu, ten koncert wypełniły wersje Stantona różnych słynnych standardów rock'n'rollowych, czy nawet trochę bluesowych. I pomyślałem sobie, że warto przypomnieć fragment tego koncertu, bo odzwierciedla on prawdziwą muzyczną duszę Harry'ego Deana Stantona. Posłuchajmy dwóch nagrań. Promised Land Chucka Berry'ego oraz Bright Lights Big City, które najbardziej spopularyzował na świecie chyba Jimmy Reed.

0: Thank you.
1: Wracamy teraz do Bruce'a Willisa. Nagranie nosi tytuł Here Comes Trouble Again. Jest to nagranie, które zaproponował nasz patron, pan Paweł Sokół. Nagranie o tyle ciekawe, że ubarwione udziałem aż dwóch wspaniałych gitarzystów, czyli Robena Forda, który był też producentem albumu, z którego pochodzi to nagranie, oraz, Johnny'ego Wintera. No więc rzeczywiście spotkanie gitarowe na szczycie, no a do tego Bruce Willis, głos i harmonijka ustna.
2: What was that thing you were telling me about down in Houston, man? That sounded like a little bit of trouble.
3: That's too much trouble. That's too much trouble.
2: All right. Tell these people about how much trouble you've seen in your life.
3: We got a lot of trouble coming up here.

Jednym z najbardziej znanych instrumentalistów wśród aktorów jest Steve Martin, przy czym on ukochał sobie instrument dosyć nietypowy, mianowicie banjo. I w zakresie banjowania jest dosyć cenionym nawet muzykiem, niezależnie od tego, że jest słynnym aktorem. W 2015 roku ukazał się album Steve'a Martina zatytułowany So Familiar, na który złożyły się jego nagrania z panią Eddie Brickle. I właśnie z tej płytki teraz przypomnimy Steve'a Martina z Eddie Brickle w nagraniu So Familiar.

I wracamy do Bruce'a Willisa zgodnie z propozycjami pana Pawła Sokoła. To będzie 10th Avenue Tango z albumu zatytułowanego If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger, czyli jeżeli to cię nie zabije, to uczyni cię silniejszym. To już wspomniany album, który produkował Robin Ford i jego też usłyszymy tutaj na gitarze, ale oczywiście w roli głównej Bruce Willis.

Jako uznany harmonikarz Bruce Willis przyjaźnił się z jednym z najznakomitszych harmonikarzy współczesnych, czyli z Johnem Popperem, liderem zespołu Blues Traveler. W 2008 roku na albumie zespołu Blues Traveler zatytułowanym North Hollywood Shootout ukazało się też nagranie zatytułowane Free Willis, czyli uwolnijcie Willisa. No i tutaj Bruce Willis też zaistniał w pełni uwolniony i ze swoją harmoniką i wokalnie, co niewątpliwie jeszcze bardziej nobilitowało go jako harmonikarza, no bo wystąpić jak u boku Johna Poppera, to niewątpliwie jest wyróżnienie dla każdego szanującego się harmonikarza. A więc Blues Traveler i Bruce Willis w nagraniu Free Willis.

Nie mogłem sobie też przy tej okazji odmówić przypomnienia tego, że mój ulubiony aktor, czyli Jeff Bridges, też jest muzykiem, że gra na gitarze, że śpiewa, że sobie komponuje. No, może nie są to najwyższego lotu produkcje, ale nie można odmówić Jeffowi Bridgesowi tak zwanej charyzmy. No i właśnie to chyba jest najistotniejsze we wszystkich jego poczynaniach, także tych muzycznych. Z albumu Crazy Heart, czyli ze ścieżki dźwiękowej do filmu o tym samym tytule, Jeff Bridges w nagraniu Somebody Else.

Wracam ponownie do Bruce'a Willisa i tym razem pozwalam sobie na pewne odstępstwo od listy, którą zaproponował pan Paweł Sokół, bowiem to jest mój własny wkład w prezentację nagrań Bruce'a Willisa w tej audycji. Czas dosyć zamierzchły, rok 1997, album zatytułowany The Return of Bruno. To był taki moment, w którym Bruce Willis zademonstrował swoje wokalne możliwości na amerykańskim rynku reklamowym. No i wtedy sprytni wydawcy postanowili namówić go na własną dużą płytę. I tak powstał album The Return of Bruno. Nie odniósł on wielkiego sukcesu, ale skoro to jest właśnie audycja poświęcona Bruce'owi Willisowi, to przypomnijmy z tej właśnie płyty jego nagranie Down in Hollywood, a jest to kompozycja Raya Kudera.

Hello.

0: damn fat.
1: Niewątpliwie najbardziej związanymi z środowiskiem brzmień bluesowych aktorami byli ci, którzy stworzyli postaci niezapomnianych The Blues Brothers. W tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa nie przypomnę jednak tych najbardziej oryginalnych, podstawowych nagrań The Blues Brothers, tylko przypomnę nagrania Jima Belusiego i Dana Aykroyda z czasów już późniejszych, kiedy realizowali oni własne projekty muzyczne, oczywiście nasączone tradycją Blues Brothers. Oto dwa nagrania właśnie w takim klimacie. Smoking Blues to kompozycja Jima Belusiego. W nagraniu tym usłyszymy na harmonijce Charlie'ego Musselwhite'a. I zaraz potem Truth at a Time z albumu już z XXI wieku, z płyty Have Love Will Travel, duet Belushi-Aykroyd w pełnej krasie i okazałości.
2: I'll hold your hand when we're walking down the street. I'll kiss your eyelids when you go to sleep.

zbliżając się powoli do zakończenia tego wydania pierwszego odcienia bluesa, wracam do Bruce'a Willisa i postanowiłem przekonać jeszcze tych, którzy nie są przekonani co do tego, że Bruce Willis czuje bluesa, prezentując nagranie bardzo ubluesowione, bo będzie to słynne Crazy Mixed Up World, spopularyzowane przed laty przez Little Waltera, a potem powtarzane przez wielu, wielu innych wykonawców z The Rolling Stones włącznie. Posłuchajmy zatem, jak Bruce Willis udowadnia, że jest bluesmenem, bluesmenem.

Przypomnę, że znaczną część dzisiejszej audycji ułożył nasz patron i słuchacz, pan Paweł Sokół, który kończył list skierowany do mnie takim oto zdaniem. Na koniec kącika poświęconego Bruce'owi Willisowi proponuję nostalgicznie brzmiący w tej sytuacji utwór Save the Last Dance for Me. Spełniam więc to życzenie pana Pawła i tym samym żegnam słuchaczki i słuchaczy. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Pierwszy odcień bluesa, Jan Chojnacki i osobowość niezwykła zupełnie będzie główną postacią naszego bluesowego spotkania. Osobowość niezwykła, która urodziła się dokładnie 100 lat temu, w 1925 roku.

Clifton Chenier, zwany królem Zydeco. Clifton Chenier 25 czerwca tego roku skończyłby 100 lat, gdyby był jeszcze wśród nas. No, nie dożył niestety, odszedł w 1987 roku, ale do dziś jest uważany za największego wykonawcę tej właśnie stylistyki, o której mówiliśmy, czyli Zydeco. Cóż to jest to Zydeco? Otóż to jest muzyka, a może nawet więcej niż muzyka, bo jest to forma wyrażania swoich emocji poprzez muzykę, przez mieszkańców Luizjany, ale tej społeczności, która ma w sobie krew kreolską. Zydeco to jest synteza muzyki afrokaraibskiej, przede wszystkim jeśli chodzi o rytm, a jeśli chodzi o formę, że tak powiem, wyrazu i emocji, no tutaj się krzyżują w sobie blues, Cajun oraz taka lokalna tradycja, którą mieszkańcy Luizjany kreolscy nazwali lala po prostu. Podstawowe instrumentarium tej stylistyki to akordeon i tarka. No i muzyka jest wykonywana często w takim języku właściwym dla kreoli zamieszkujących Luizjanę. To jest mieszanka francuskiego, angielskiego, kreolskiego. Czasami mówi się, że to jest patois. A Clifton Chenier, ów król Zydeco, był taką kluczową postacią w rozwoju Zydeco. Jako pierwszy otrzymał w 1983 roku za swoją płytę otrzymaną właśnie w klimacie Zydeco nagrodę Grammy. No a w 2014 roku został wyróżniony takim podstawowym, ogólnym wyróżnieniem Grammy Award za jego wkład w rozwój muzyki. I to nie tylko amerykański.

Nawet nie do końca można powiedzieć, że oni wzięli w tym udział jako zespół, bo nagrywali każdy oddzielnie. Czytałem wypowiedź Keitha Richardsa, który powiedział, że on dostał propozycję od Smithsonian Institution i bardzo się

który w Stanach Zjednoczonych został zapoczątkowany przez Smithsonian Institution, czyli taką bardzo już zasłużoną, bo założoną w pierwszej połowie XIX wieku firmę, instytucję kultury, która gromadzi różne aspekty kultury rodzimej Ameryki. Nazwa pochodzi od fundatora niejakiego Smithsona, który był obywatelem brytyjskim i o dziwo nigdy w Ameryce nie był. Tribute to the King of Zydeco to album, na którym znalazło się 14 numerów, głównie z repertuaru Cliftona Chenier, ale nie tylko, a udział w nagraniu wzięli przedstawiciele, można powiedzieć, różnych gałęzi współczesnej muzyki, ale niewątpliwie takich artystów, którzy korzystają z muzyki korzeni. No bo przecież jest rzeczą oczywistą, że i Jagger, i Richards, i Wood korzystają z tych korzeni, jakim jest blues, o czym dawali wielokrotnie dowód na koncertach i w nagraniach zespołu The Rolling Stones, no a nie są jedynymi, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Kto poza Stonesami? No, są i tacy współcześni jak Charlie Crockett czy Steve Earle, czyli artyści związani powiedzmy z nurtem, no, czy to country, czy Amerykany. Jest David Hidalgo, czyli artysta niewątpliwie związany z tą muzyką o posmaku latynosko-meksykańskim. Zresztą współproducentem płyty jest Steve Berlin, czyli też jeden z członków Los Lobos.

Kolejne nagranie z albumu A Tribute to the King of Zydeco wydaje się nie być związane bezpośrednio z repertuarem Cliftona Chenier, ale umieszczone dzięki aranżacji, dzięki instrumentacji bardzo w jego klimacie, utwór zatytułowany My Soul. Główną postacią tutaj jest gitarzysta Jimmy Vaughn, a śpiewa też przyjaciel Jimmy'ego Vaughna z Teksasu, czyli Johnny Nicholas. My Soul.

Teoretycznie mogłoby się wydawać, że muzyka Zydeco to inspiracja dla mężczyzn, no bo też w większości nagrań dokonywali mężczyźni utrzymanych w klimacie Zydeco. Ale okazuje się, że jeśli chodzi o inspiracje, to także panie dopisały się do owego pokłonu z 2025 roku złożonego Cliftonowi Chenier. A te panie to na przykład Shannon McNally i Molly Tuttle, które wystąpią w nagraniu utworu autorstwa Cliftona Chenier. Tout le temps en temps. Nie zabrakło również wśród tych, którzy pokłonili się Cliftonowi, naszej dobrej znajomej, czyli Marcy Ball, która wspólnie z Gino de la Fosse wykona inną kompozycję Cliftona Chenier zatytułowaną I May Be Wrong.

I kolejne potwierdzenie, że Zydeco to nie jest wyłącznie domena męska. Otóż jest też artystka, która uważana jest za królową muzyki Zydeco. Występuje pod pseudonimem Queen Ida. Mówię występuje, choć na dobre zaprzestała już koncertowania w 2010 roku, kiedy skończyła 80 lat. Ale nadal żyje i, jak twierdzą jej biografowie, gotuje. A gotowanie to jest także jej specjalność muzyczna. Nagrała płytę w 1996 roku zatytułowaną Cooking with Queen Ida. I właśnie z tego albumu dwa nagrania: Zydeco i The Hard-Headed Woman.

Idea nagrania albumu poświęconego w całości muzyce Cliftona Chinier okazuje się nie jest tak zupełnie nowa. Otóż w 1997 roku album zatytułowany Tribute to Clifton Chinier nagrał Al Rapone. To pseudonim artysty, który jest bratem Queen Ivy i też oczywiście specjalizuje się w grze na akordeonie, śpiewa, no i jest zaliczany do czołówki muzyków z gatunku Zydeco. Al Rapone zaprezentuje się w dwóch nagraniach. Zydeco Il Son Passalé to jego wersja tej kompozycji Cliftona Chinier, której słuchaliśmy wcześniej już w wykonaniu The Rolling Stones. No i drugi utwór też z katalogu twórczości Cliftona Chinier, Ça m'appelle fou, Al Rapone.

Wróćmy jednak teraz do tego współczesnego albumu A Tribute to the King of Zydeco. To będą nagrania dwóch gigantów, dwóch gatunków, czyli giganta Amerykany, można powiedzieć, czyli Johna Hayata, który wspólnie z Sonnym Landrethem wykonał utwór You Used to Call Me, a potem giganta muzyki wszechczasów, można powiedzieć, czyli Taj Mahala, w wykonaniu którego usłyszymy utwór Hey Tit Fee.

0: takim najbardziej wyraźnym, twórczym jednocześnie śladem, który zostawił po sobie Clifton Chenier, jest nie tylko muzyka, ale jego syn, czyli C.J. Chenier, który parokrotnie już dał o sobie znać podczas koncertów w naszym kraju, chociażby dwukrotnie miałem go okazję poznać i zapowiadać na festiwalu Rava Blues. Nie mogło zatem też zabraknąć i jego nagrania na albumie poświęconym twórczości króla Zydeco Cliftona Chenier. Kończymy to wydanie pierwszego odcienia bluesa utworem, w którym C.J. Chenier wspólnie z Sonnym Landrethem zaprezentują utwór I'm Coming Home. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: There you go. You ready? Two.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Nowaliki spod baobabu. Z ogródka pełnego nowalijek nadaje Jan Chojnacki. Nowalijki przynoszą zawsze różne niespodzianki, ale czasami są to takie niespodzianki, które sprawiają, że ja sam jestem niespodziewanie zupełnie zdumiony, że ten wykonawca z takim nagraniem znajduje się w audycji, której jestem autorem.

Wystąpił w Nowalijkach premierowo zupełnie Post Malone, hip-hopowiec, raper, w dodatku w towarzystwie Ozzy Osborna i innego hip-hopowca Travisa Scotta. Utwór nosi tytuł Take What You Want. Ukazał się w ubiegłym roku na albumie zatytułowanym Hollywood's Bleeding. No dobrze, powiedzą Państwo, to gdzie tutaj Nowalijka? Ano, ten utwór tylko posłużył mi jako wprowadzenie do prawdziwej Nowalijki, która też może nam uświadomić, jak różny sposób tę samą materię muzyczną mogą potraktować ludzie, artyści o różnej wyobraźni i różnej wrażliwości. To samo nagranie, Take What You Want, ukazuje się bowiem na najnowszym zestawie nagrań Larkin Poe, przecież ukochanego duetu słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa, Radia Baobab i Nowalijek spod Baobabu.

Ten nowy album, który ukazuje się tuż przed końcem 2020 roku, nosi tytuł Kindred Spirits i zawiera nagrania, które w zasadzie są już znane fanom Larkin Poe, bo panie Lovell prezentowały je w takim cyklu swoich wystąpień YouTube'owych w ciągu

Tym sposobem dotarliśmy do klimatów zbliżonych do Derek and the Dominos. A jak już parokrotnie sygnalizowałem w Radiu Baobab, w 2020 roku ukazuje się kolejna już jubileuszowa edycja słynnego albumu Layla and Other Assorted Love Songs, tym razem w formie albo dwupłytowego albumu CD, albo czteropłytowego albumu winylowego z różnymi specjalnymi dodatkami. Te specjalne dodatki w zasadzie nie stanowią żadnej nowaliki dla wytrawnych fanów dyskografii Claptona, bo gdzieś tam one już się przewijały, a to w formie całkowicie legalnej na różnych składankowych wydawnictwach tyczących działalności Claptona, no a przede wszystkim na różnych bootlegach. No i teraz mamy je w sposób całkowicie legalny dostępne. Wśród tych nowych, legalnie dostępnych nagrań jest też i to. Snake Lake Blues, Derek and the Dominos.

Derek and the Dominos, rok 1970. Pozostajemy nadal w klimacie dokonań fonograficznych Eryka Claptona. W tym samym czasie, co album 50-lecia Laylee ukazuje się w formie DVD, Blu-ray i CD, album zatytułowany Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival 2019. No i to jest prawdziwa uczta dla wszystkich tych, którzy kochają gitarowe granie, nie tylko klaptonowe, cudeńka. Wśród wykonawców mamy w zasadzie całą śmietankę tych, którzy powinni się pojawić. Jest wśród nich też wielu gitarzystów i gitarzystek, którzy w przeszłości brali już udział w festiwalach klaptonowych. Jest trochę nowości. Będę pewnie od czasu do czasu wrzucał w różnych audycjach w Radiu Baobab jakieś fragmenty tego wydarzenia, bo warto. W tym wydaniu Nowali X spod Baobabu przedstawię Tulsa Time, firmowane przez Vince'a Gilla. Towarzyszyli mu wtedy na estradzie także Bradley Walker, Albert Lee i Jerry Douglas. 21 września 2019 Crossroads Guitar Festival.

30 marca 2019 roku w katowickim Spodku odbył się koncert 40-lecia Dżemu. Ja tam byłem, ten miód i radość muzykowania razem z Dżemem piłem. No i teraz mogę się cieszyć fantastycznym wydawnictwem firmowanym przez Dżem, które to zawiera pełną relację z tego wydarzenia w sposób, który no, nie zdarza się artystom z tak zwanego Zachodu, bo oni zazwyczaj dzielą te rejestracje na różne nośniki i wtedy fan, który chce mieć wszystko, musi nart wyrężyć nadzwyczajnie kieszeń. A w przypadku Dżemu jest inaczej, bo koncert 40-lecia ukazuje się w pięknie wydanym boksie, który zawiera jedną płytę Blu-ray, dwie płyty DVD i trzy płyty CD. Na tych Blu-rayowych i DVD są także dodatkowe jeszcze bonusy w postaci galerii zdjęć. No, sądzę, że to jest dla fanów Dżemu obowiązek. Obowiązek także dla mnie, żeby wspierać to wydawnictwo i o nim jak najczęściej wspominać. No a teraz wspominam po raz pierwszy, ponieważ to wydawnictwo ukazuje się w ostatnich dniach listopada 2020 roku. Z koncertu 40-lecia Dżemu, Kim jestem? Jestem sobie.

0: Piękne dzięki.
1: Kilkakrotnie już przewijały się w Nowalijkach nagrania słynnych wykonawców muzyki rockowej i popularnej w otoczeniu orkiestr symfonicznych. Tym razem pod koniec 2020 roku przyszła kolej na Nila Diamonda, który przypomina się fanom, a w tle ma London Symphony Orchestra. Jeżeli ktoś wspomina z sentymentem stare nagrania Nila Diamonda, to myślę, że będzie zadowolony, bo to wszystko brzmi bardzo, bardzo solidnie. I skoro tak solidnie, to aż dwa nagrania z tego albumu przedstawię w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu. Będą to Song Song Blue i Sweet Caroline. Oto Neil Diamond i The London Symphony Orchestra.

0: Podobnie jak Larkin Poe, John Fogerty wraz ze swoją rodziną, czyli ze swoimi dziećmi, nie próżnował w trakcie COVID-u, tylko od czasu do czasu prezentował swoim fanom nagrania domowe, głównie oparte na repertuarze Creedence Clearwater Revival i jego własnych solowych dokonaniach. I te nagrania pojawiają się teraz w formie zbiorczej na albumie zatytułowanym Fogerty's Factory. Jak mówiłem, jest to zbiór zazwyczaj własnych kompozycji Johna Fogertiego, ale jest też i jeden utwór, który został skomponowany przez Steve'a Goodmana i nosi tytuł City of New Orleans. John Fogerty z dziećmi.
1: Well, good morning, America. How are you? All right. Well, as you can see, we have a different situation. We're all coming out of our lockdown, starting to take a few timid steps out into the world. But for us musicians, of course, it's hard to find an audience, especially with social distancing. So we found a place here we can play our music, and they seem to enjoy it. Buddy, ready? All right. One, two, one, two, three, four.

Blues i bluegrass stoją bardzo blisko siebie i są w tym samym pniu muzycznym, więc od czasu do czasu też prezentuję w Nowalikach spod Baobabu nowe nagrania związane z bluegrassem. Tym razem padło na Gregorego Page'a, który w dużej mierze wspomagany przez Jasona Mraza zrealizował album zatytułowany One Hell of a Memory. I właśnie z tego albumu teraz bluegrassowe, ale jakżeż mile brzmiące nagranie I Miss the Mississippi and You, Gregory Page.

Randall Bramblett. No nie należy do tych artystów, którzy sprzedają płyty w milionach, chociaż gdyby policzyć wszystkie te albumy, w których brał udział jako muzyk sesyjny, towarzyszący, to pewnie poszlibyśmy w setki milionów, bo Randall Bramblett to multiinstrumentalista, także kompozytor, także producent, który współpracował z wieloma wybitnymi muzykami amerykańskiej sceny muzycznej i to nie tylko tej związanej z bluesem. Od czasu do czasu Randall Bramblett wydaje też własne płyty, na których prezentuje się także jako całkiem przyzwoity wokalista. W listopadzie 2020 roku ukazał się album zatytułowany Pine Needle Fire Randalla Brambletta i z tego albumu w nowalikach spod Baobabu dzisiaj Don't Get Me Started.

Na koniec tego wydania Nowali Expo od Baobabu mam nagranie, które sygnowane już jest datą 2021, bowiem ukaże się na albumie, który będzie wydany już w styczniu 2021 roku. Ten album nosi tytuł JT. Jest poświęcony pamięci zmarłego w tym roku Justina Townsa Earla. Wzruszające jest to, że autorem tej płyty jest jego ojciec, Steve Earle, wraz z zespołem The Dukes. Z albumu JT usłyszymy na zakończenie Nowali Expo od Baobabu nagranie zatytułowane Harlem River Blues. Wykonawca Steve Earle and The Dukes. Przez Radio Baobab mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Nowaliki spod baobabu.
1: Bang, bang, boom, boom, baby. Hi, this is Beth Hart, and you're listening to Baobab.
2: Everybody!
3: Bielszy odcień bluesa.
0: Witając słuchaczki i słuchaczy, Jan Chojnacki dzieli się takim oto spostrzeżeniem, że z ideą takiego programu audycji nosiłem się już chyba z 40 lat. No i wreszcie nadszedł ten moment, żeby to spełnić. A spełniam to z ogromną przyjemnością, bo utwory, które wyszły z serca, duszy i wyobraźni Boba Dylana, inspirowały wielu artystów i nadal inspirują, a ja nosiłem się właśnie z taką ideą, żeby wreszcie zebrać moje ulubione bluesowe wykonania utworów Boba Dylana i pomieścić je w audycji Bielszy odcień bluesa. No i kiedy już się do tego zabrałem, to się okazało, że jest takie embarras de richesse, że oczywiście nie sposób w jednej audycji zmieścić wszystkich tych nagrań, które sobie wymyśliłem i które pasują do idei blues według Boba Dylana, czy też Bob Dylan według bluesa. Ale postanowiłem, że nie odstąpię od tej zasady i ta audycja będzie miała dodatkowo jeszcze bardzo rozbudowany bonus, w którym zaprezentuję już bez zbędnych moich komentarzy kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet nagrań artystów, którzy fascynowali się twórczością Boba Dylana, a jednocześnie postanowili nasączać tę jego twórczość bluesowym smakiem. Zacznę tę prezentację od nagrania, w którym usłyszymy i samego Boba Dylana, i jedną z jego wieloletnich przyjaciółek, która wielokrotnie sięgała też po jego twórczość, a mowa o Mavis Staples. W 2003 roku ukazał się album zatytułowany Gotta Serve Somebody i w podtytule The Gospel Songs of Bob Dylan. Rzeczywiście są to głównie interpretacje artystów spod znaku muzyki gospel i przecież Mavis Staples wielokrotnie też w tym klimacie świetnie się odnajdywała, ale kończy ten album, ten zbiór nagrań, nagranie, w którym oboje, czyli Bob Dylan i Mavis Staples, interpretują pieśń zatytułowaną Gonna Change My Way of Thinking. Przy czym nie jest to wykonanie standardowe, bowiem zawiera ono też taką rodzajową scenkę zaaranżowaną, jak sądzę, przez Mavis i Dylana. Mavis odwiedza Dylana w jego pięknej posiadłości. Można tu zasiąść na ganku i podziwiać bezkres oceaniczny, co niewątpliwie może być bardzo inspirującą chwilą, ale Mavis Staples przeszkadza nieco to, że jest po prostu głodna i pyta Boba, czy ma coś dobrego do spożycia. Bob wzywa Yvonne Staples, czyli kogoś, kto może zająć się kuchnią, bo przecież produktów jest mnóstwo. No i za chwilę zapewne będą coś pysznego spożywać. Uspokojona Mavis Staples postanawia kontynuować wspólne wykonanie Gonna Change My Way of Thinking, a towarzyszyć Bobowi i Mavis w tym nagraniu będzie znakomite towarzystwo, czyli zespół Boba Dylana ówczesny, a przypominam rok 2002, czyli Larry Campbell i Charlie Sexton na gitarach, Tony Garnier na basie i George Rysail na perkusji. Bob Dylan, Mavis Staples, Gonna Change My Way of Thinking.

Przyjąłem sobie zasadę w tej prezentacji bluesowych nagrań związanych z twórczością Boba Dylana, żeby przeplatać wykonania dam z wykonaniami panów. No i teraz pora na męskie wykonanie utworu Gotta Serve Somebody. To będzie Eric Burdon. Eric Burdon pomieścił to nagranie na albumie, który ukazał się w styczniu 2012 roku i nosił tytuł Chimes of Freedom, a w podtytule było takie wyjaśnienie, że są to piosenki Boba Dylana z okazji 50. rocznicy powstania Amnesty International. Udało się zebrać na tę charytatywną akcję wspaniały zestaw artystów i tych bardzo doświadczonych, i tych współczesnych już z XXI wieku, bo mamy tutaj obok Johnny'ego Casha Diana Krall, obok Adele mamy Seagera, mamy także Pita Townsenda, Jeffa Becka, Marka Knopflera, Elvisa Costello, Stinga, Patti Smith, a także współczesnych już wykonawców jak My Morning Jacket na przykład. Ale ja wybrałem wersję Erica Burdona, bo sądzę, że to jest taka kwintesencja bluesowego podejścia do twórczości Boba Dylana. A więc Eric Burdon, Gotta Serve Somebody.

Wielu artystów i artystek w swojej twórczości poświęcało całą albumową przestrzeń na swoją interpretację utworów Boba Dylana. Wśród nich znalazła się także Joan Osborne, która w 2017 roku zrealizowała płytę zatytułowaną po prostu Songs of Bob Dylan. Z tego albumu Joan Osborne wykona teraz dla nas High Water for Charlie Patton.

W 1999 roku nieistniejąca już oficyna wydawnicza House of Blues, która wydała wiele wspaniałych bluesowych, zwłaszcza kompilacji, wydała też album zatytułowany Tangled Up in Blues – Songs of Bob Dylan. I w podtekście, takim nieco z przymrużeniem oka, This Ain't No Tribute, czyli to nie jest płyta w hołdzie dla Boba Dylana, ale oczywiście wypełniona nagraniami kompozycji Boba Dylana. Któż tutaj się znalazł? No, wiele znakomitości spod znaku nam bardzo znajomego, czyli chociażby Taj Mahal, wspomniana chwilę wcześniej Mavis Staples, Luther Guitar Johnson, John Hammond Jr., The Holmes Brothers, Leon Russell czy Larry McRae. A ja z tego zestawu wybrałem coś chyba najsmaczniejszego, czyli interpretację utworu zatytułowanego Everything is Broken, zrealizowaną przez takie oto znakomite towarzystwo. W roli głównej jako wokalista R.L. Burnside, na harmonijce ustnej James Cotton, na gitarze Buddy Guy, na drugiej gitarze Derek Trucks, na trzeciej gitarze Kenny Brown, na czwartej gitarze Tinny Hodges. Do tego jeszcze Charles Hodges na Hammondzie B3, Leroy Hodges na basie i Howard Grimes na perkusji. To musiało się udać i brzmi rzeczywiście świetnie. Everything is Broken, R.L. Burnside. Yeah.

Wróćmy teraz jeszcze na chwilkę do albumu Gotta Serve Somebody, czyli The Gospel Songs of Bob Dylan. Z tej płytki słuchaliśmy owego duetu Boba Dylana z Mavis Staples, a teraz coś już bardzo, bardzo gospelowego, czyli Shirley Caesar, która zaprezentuje gospelową interpretację Gotta Serve Somebody.

Wśród moich ulubionych wersji kompozycji Boba Dylana nie mogło zabraknąć Highway 61 w interpretacji Johnny'ego Wintera, który nasączył ten utwór takim dynamizmem, taką energią, jako tylko elektryczny, zbliżony do rocka blues może błyszczeć. Oto Highway 61 z albumu Second Winter w wykonaniu Johnny'ego Wintera.

W tym uwielbieniu dla twórczości Boba Dylana niektórzy wykonawcy, a także producenci wykraczali nieco poza coś, co można było rzeczywiście osiągnąć. W 2003 roku ukazał się album zatytułowany Blues on Blonde on Blonde. To było bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, no i okazało się, że niestety chyba nie spełniło oczekiwań producenta, czyli niejakiego Randy LaBee, który zgromadził w studiu, czy też zgromadził do nagrań grono znakomitych bluesowych wykonawców. No ale płyta Blonde on Blonde jest tak organicznie jednolita, ma taki swój własny klimat, taki własny przekaz, że próba ubrania jej w taką bluesową sukienkę nie mogła się chyba spełnić i chyba się nie powiodła. Co nie znaczy, że nie ma tam kilku przyzwoitych nagrań, a ja dodatkowo jeszcze mam ogromny sentyment do jednego z tych nagrań, czyli do Temporary Like Achilles, bo tę właśnie wersję piosenki Dylana, pochodzącą z albumu Blonde on Blonde, wykonała Deborah Coleman.

Jedną z najczęściej wykonywanych piosenek Boba Dylana przez różnych artystów z różnych gałęzi muzycznych jest utwór zatytułowany It's All Over Now, Baby Blue. A ja wybrałem coś, co jest, wydawałoby się, organicznie związanym z tą piosenką bluesem. Tak jakby Dylan specjalnie skomponował ten utwór dla prawdziwego bluesmana. A tym prawdziwym bluesmanem jest mój ulubiony Teksańczyk Johnny Nicholas. Oto jego wersja It's All Over Now, Baby Blue z albumu Future Blues.

wśród znakomitych dam bluesowych, które zrealizowały całą płytę poświęconą twórczości Boba Dylana, jest także Betty LaVette. W 2018 roku nagrała album zatytułowany Things Have Changed. Z tej płytki wybrałem Political World. To nagranie ma jeszcze dodatkową atrakcyjność w sobie, bo ma w sobie dźwięk gitary Keitha Richardsa. Betty LaVette, Political World.

Utwór I'll Be Your Baby Tonight nie do końca chyba był w zamierzeniu Boba Dylana utworem kołyszącym bluesowo, choć kołysał niewątpliwie na swój sposób bardzo, bardzo miłośnie. Ale John Hammond Jr. potrafił z tego nagrania stworzyć prawdziwe cacko akustycznego bluesa. I'll Be Your Baby Tonight, John Hammond Jr.

Słuchaliśmy już wcześniej Everything is Broken w męskim bardzo wykonaniu R.L. Burnside'a. Wracam teraz jeszcze raz do tego utworu, ale posłuchamy interpretacji kobiecej. W 2020 roku Lucinda Williams nagrała album zatytułowany Bob's Back Pages, A Night of Bob Dylan Songs. No i właśnie na tej płycie znalazła się jej osobista interpretacja Everything is Broken.

Ten mój bardzo osobisty wybór piosenek Boba Dylana w cudzych interpretacjach kończę i przypominam nagranie Grega Allmana zatytułowane Going, Going, Gone. Wzruszające, bo to jedno z ostatnich przedsięwzięć fonograficznych Grega Allmana z albumu Southern Blood.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Blues to jest, proszę Państwa, ciągle jeszcze żywy gatunek sztuki, nawet w XXI wieku, bo co jakiś czas, może nie tak, że codziennie, ale w sumie przynosi jednak rzeczywistość pewne informacje, które stwarzają nadzieję, że to, że ta bluesowa rzeczywistość jest, istnieje i jest żywa i będzie się rozwijać, no dają nam poczucie, nam blues fanom, tego, że jesteśmy we współczesności, krótko rzecz biorąc. Wiosna 2023 roku przyniosła informację o nowym projekcie bluesowym Mike'a Vernona, znanego producenta brytyjskiego, który w latach 60., na początku lat 60. przyczynił się do powstania, nawet można powiedzieć, i dalej rozwoju tak zwanej brytyjskiej fali bluesowej, bo on uczestniczył jako producent, czasami jako realizator nagrań, czasami też jako muzyk towarzyszący w realizacji nagrań najważniejszych brytyjskich artystów bluesowych tego czasu, z Johnem Mayerem, Ericiem Claptonem, grupą Fleetwood Mac, Ten Years After, Chicken Shack i paroma jeszcze innymi na czele. Informacja o tym, że 2023 rok to nadal jest czas, kiedy Mike Vernon działa, produkuje, nagrywa, sprawiła, że postanowiłem przypomnieć sobie i Państwu kilka wspaniałych nagrań z początku jego działalności, czyli z tego czasu, kiedy stał na czele stworzonej przez siebie firmy płytowej Blue Horizon. Dzięki Blue Horizon i Vernonowi mogliśmy usłyszeć właśnie te pierwsze wyznaczające drogę wielkiego sukcesu nagrania artystów, o których wcześniej wspomniałem. Rozpoczniemy tę prezentację od nagrania Eddiego Boyda, który oczywiście nie zawdzięcza początków swojej kariery Mike'owi Vernonowi, bo kiedy przybył do Europy w 1965 roku z American Folk Blues Festival, no miał już lat 50, więc był dojrzałym człowiekiem i dojrzałym artystą. Eddie Boyd postanowił pozostać na stałe w Europie i dzięki temu europejscy artyści mogli zaprezentować się na tle prawdziwego bluesmana, jakim był Eddie Boyd. Nagrywał z Johnem Mayerem, z muzykami z Fleetwood Mac, potem miał okres współpracy z holenderskim zespołem QB and the Blizzards, a od chyba 1970 roku na stałe osiadł w Finlandii, tam też się ożenił, no i tam też dokonał swojego żywota. Mike Vernon doprowadził do nagrania przez Eddiego Boyda wspólnie z muzykami z grupy Fleetwood Mac, czyli Peterem Greenem, Johnem McVie i Mickiem Fleetwoodem, albumu zatytułowanego 7936 South Roads. I z tej płytki, wydanej w 1968 roku, posłuchamy teraz pięknego, prostego, ale jakżeż wymownego nagrania Just the Blues.

jedną z najważniejszych pozycji w dyskografii Mike'a Vernona jako producenta jest oczywiście album Johna Mayera z The Blues Breakers i Ericiem Claptonem, który stał się początkiem wielkiej, światowej i do dziś trwającej kariery Erica Claptona. Z albumu The Blues Breakers with Eric Clapton wybrałem kompozycję Johna Mayera, Have You Heard?

John Mayall i Eric Clapton przetrwali do drugiego dziesięciolecia XXI wieku, co niestety nie było udziałem części artystów, których albumami zajął się Mike Vernon w latach 60. Do tej grupy należy Art Wood, czyli starszy brat Roniego Wooda, założyciel grupy Art Woods. To zespół, który zaznaczył się także istotnie w historii bluesa na polskiej niwie, bo przecież The Art Woods występowali w Polsce w latach 60. No i także podobno, a niektórzy mówią, że na pewno dokonali nagrań w polskim radiu. No ale my się zatrzymamy na twórczości Mike'a Vernona i jego produkcji płyty w Wielkiej Brytanii. Oto The Art Woods z słynnego albumu Art Gallery w nagraniu Walk on the Wild Side.

Mike Vernon przyczynił się też niewątpliwie do początku wielkiej kariery grupy Ten Years After, bo właśnie pierwszy album Ten Years After to jest producenckie dzieło Mike'a Vernona. Rok 1967. I Can't Keep From Crying. Ten Years After.

Kolejni świetni podopieczni Mike'a Vernona z lat 60. to zespół Chicken Shack. Wiodącą postacią oczywiście w tym przedsięwzięciu był gitarzysta Stan Webb. No ale nie można zapomnieć także o kobiecym elemencie Chicken Shack, czyli o wokalistce i pianistce Christine McVie, która później tak pięknie oprawiała swoją kompozycją i swoim głosem nagrania i koncerty Fleetwood Mac. Oto Chicken Shack z Christine McVie jako wokalistką w nagraniu Mean Old World.

Eddie Boyd oczywiście nie był jedynym amerykańskim bluesmanem, który przyjeżdżał do Europy i te przyjazdy owocowały w nagrania płytowe. Także Champion Jack Dupree bywał w Europie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, i pozostawił po tych pobytach znaczącą część swojego dorobku nagraniowego. Oto Champion Jack Dupree ze Stanem Webbem w utworze How Am I Doing It?

Dzięki Mike'owi Vernonowi rozpoczęła też swoją karierę wokalną w brytyjskim bluesie pani Joanne Kelly. Świetny głos, fantastyczna energia, niestety śmiertelna choroba odebrała ją bluesowi zbyt wcześnie. Oto Joanne Kelly w nagraniu I Feel So Good, oczywiście wyprodukowanym przez Mike'a Vernona.

taką formacją, która przetrwała dziesięciolecia i swoją muzyką będzie zapewne cieszyć uszy przez następne stulecia, oczywiście już tylko w postaci nagrań, jest zespół Fleetwood Mac. A Fleetwood Mac kojarzy mi się nierozłącznie przede wszystkim z jednym fantastycznym numerem, kompozycją Little Willie'ego Johna zatytułowaną Need Your Love So Bad. Choć firmuje to nagranie zespół Fleetwood Mac, to przede wszystkim największe emocje wywołuje gitara i głos Petera Greena.

Kolejnym słynnym już wówczas bluesmanem amerykańskim, który gościł w latach 60. w Wielkiej Brytanii, był Otis Spann. Mike Vernon oczywiście skorzystał z tej okazji, żeby nagrać Otisa Spanna ze swoimi podopiecznymi, a wśród nich znaleźli się także muzycy Fleetwood Mac. Oto ich wspólne nagranie, rok 1968, Temperature is Rising.

Jedną z ważnych postaci brytyjskiego boomu połowy lat 60. był gitarzysta i wokalista Kim Simmons, który stworzył zespół Savoy Brown. Wśród wielu świetnych nagrań, które wyszły spod producenckiej ręki Mike'a Vernona, wybrałem z bogatego dorobku Savoy Brown I Ain't Superstitious.

jako tak zwane one man band, grając na gitarze, harmonijce, śpiewając i jeszcze do tego nadając rytm swojej produkcji poprzez dudnienie basowego bębna. Dusty Bennett był też utalentowanym kompozytorem. Jego kompozycja Jumping at Shadows była potem wielokrotnie powtarzana przez innych gitarzystów z Peterem Greenem i Garym Moorem na czele. Pomyślałem sobie, że warto by przypomnieć również tego artystę, który w wieku zaledwie 30 lat zginął w wypadku samochodowym w 1976 roku, pozostawiając kilka bardzo dobrych albumów. Z jego dorobku wybrałem właśnie autorską wersję Jumping at Shadows i równie świetną kompozycję I'm Gonna Wind Up Ending Up With You, którą ja szczególnie ukochałem sobie z tego właśnie okresu twórczości brytyjskiego bluesowego boomu.

Ta audycja wypełniona nagraniami, które wyprodukował w latach 60. i na początku lat 70. Mike Vernon, będzie miała swoją kodę w postaci współczesnego nagrania Mike'a Vernona, który na tak zwaną emeryturę, chociaż jest to emerytura bardzo czynna, przeniósł się na stałe do Hiszpanii i tam zmobilizował hiszpańskich muzyków do wspólnego muzykowania i nagrywania. Z hiszpańskim świetnym harmonikarzem Mingo Balaguerem założył zespół Cat Squirrel, który w połowie 2023 roku opublikował album zatytułowany Blues What I Am. I właśnie na zakończenie tej audycji pierwszy odcień bluesa Mike Vernon z zespołem Cat Squirrel w jednym z najbardziej pozytywnych bluesów w historii. I Feel So Good. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: jest na diecie i nie je po godzinie 19 bądź nawet 18, to ostrzegamy, że faktycznie można się dziś przy dzisiejszych piosenkach nieźle obślinić.
1: Ewentualnie, jeżeli ktoś jest głodny, a nie jest ograniczony żadną dietą, teraz ma chwilę na to, żeby przygotować sobie coś do jedzenia.
0: Dlatego też do naszej, albo nawet i państwa kuchni, zaprasza Leon Russell w piosence Come On In My Kitchen.

0: To jak już jesteśmy w kuchni, to nie ma co przedłużać, tylko razem z Erikiem Murem dać się namówić na następujące hasło. Let's eat!
1: Honey, I'm hungry!
2: Let's eat!

Przechodzimy bezpośrednio do piosenek śniadaniowych, a ja tutaj pokuszę się o anegdotę. O byłej żonie mojego brata można by na pewno powiedzieć przynajmniej jedną dobrą rzecz. Otóż kiedyś dawno, dawno temu podarowała mi przepiękną płytę pewnego holenderskiego zespołu, który nazywa się Nighthawks at the Diner. Z płyty tej pochodzi piosenka nosząca tytuł Walking on Eggs, którą chcielibyśmy dzisiaj zadedykować Janowi Kotasowi, który ostatnio obchodził urodziny. Walking on Eggs.

Janku, jeszcze raz wszystkiego najlepszego od nas. A tymczasem nadal jesteśmy przy śniadaniu. I teraz będzie utwór, który, jak się okazuje, jest jednym z najpopularniejszych współczesnych utworów o jedzeniu, na przykład w Stanach Zjednoczonych, ogólnie na rynku anglojęzycznym. Co muszę przyznać, bardzo mnie zaskoczyło. Praktycznie we wszystkich playlistach dotyczących piosenek o jedzeniu ten numer figuruje w czołówce. I jest to utwór zatytułowany Banana Pancakes, a wykonywany przez Jacka Johnsona.

0: na leśniczkę?
1: Ja zawsze chętnie, choć równie chętnie wziąłbym gofra. Piosenkę związaną z gaframi zapowie nasz wspaniały i wyjątkowy gość.
0: Specjalny.
2: Dobry wieczór, mam na imię Leon i chciałbym dziś przedstawić piosenkę z mojego ulubionego serialu Młodzi Tytani Akcja. Piosenka nosi tytuł Gofry.

0: Waffles!
1: To był wariant śniadania amerykańskiego, a teraz będzie wariant śniadanka brytyjskiego, czyli utwór zatytułowany Tea and Toasts, zaśpiewany i napisany przez Lucy Spraggan. I tutaj na chwilę się zatrzymamy. Poznałam tę artystkę przez to, że wystąpiła dawno temu w brytyjskiej wersji talent show X Factor. I muszę powiedzieć, widziałam, jak wykonuje ten utwór na żywo i jest to tak bardzo wzruszający tekst. Piosenka jest o tym, że najważniejsze jest to, że rano wstaje dzień i można zrobić komuś bliskiemu śniadanie w postaci na przykład herbaty i tostów.
2: Tom was born in 1942 with eyes of blue.

0: Now it's time for you to let go. Our girl will wake you up in the morning with some tea and toast.
1: Teraz będzie już kompletne obżarstwo. Super grupa The Little Willys, w skład której wchodzi na przykład Norah Jones czy Jim Campilongo, zaśpiewa dla państwa piosenkę Roly Poly.

0: A teraz będzie Mistrzostwo Świata z serii O czym można napisać piosenkę, a ponieważ jesteśmy przy obiedzie, to idealny moment. Didi Sharp
1: zaśpiewała piosenkę o tym, jak bardzo chce sosu do swoich ugniecionych ziemniaczków.
0: Czyli gravy for my mashed potatoes. Smacznego!

0: Po tym ciężkostrawnym, chociaż niekoniecznie ciężkostrawnym, obiedzie przechodzimy do deseru i
1: uważasz,
0: nasze...
1: że ten utwór był ciężkostrawny?
0: Absolutnie nie, ale pomyślałem sobie o takim tłustym sosiku do pire, do
1: ja
0: tłuczonych
1: uważam,
0: ziemniaków.
1: Ja uważam, że to wcale nie musiał być tłusty sosik. Po prostu sosik. Wszyscy wiedzą, że sos jest bardzo ważny.
0: Ale biorąc pod uwagę głosy wykonawczyń, na pewno był zawiesisty.
1: No dobrze. Dobrze, wygrałeś.
0: W deserze nasze ulubione polskie pierogi, czyli The Dumplings, zaśpiewają piosenkę zatytułowaną Słodko-słony cios.

Tak, ten utwór był idealny na dzisiaj. A jak już jesteśmy tak bardzo najedzeni, no to kawa i papierosy, a właściwie cigarettes and coffee, wykorzystane zresztą w ścieżce dźwiękowej do mojego ukochanego filmu Jarmusza, kawa i papierosy. Otis Redding.

0: Ale jak to się mówi, kawa nie wyklucza herbaty, prawda?
1: Zazwyczaj nie, bo jak mówią mędrcy, tylko głupie nie piją przy zupie, choć nie ma to żadnego związku z tą piosenką.
0: Teraz będzie jeden z moich ulubionych polskich raperów, a najpewniej ten, który ma największe poczucie humoru i który bardzo, bardzo inteligentne teksty pisze, i utwór zatytułowany Resz tę herbę.

Teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że jesteście państwo w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych, czy to Minnesota, czy Minneapolis, a może nawet i Utah. I kiedy jesteście państwo już naprawdę głodni, to zawsze możecie zawrócić do pobliskiej jadłodajni. O tym śpiewa Martin Sexton w piosence Dajna.

0: Coraz więcej mówi się o dietach bezmięsnych, bo są one dobre zarówno dla naszego ciała, jak i dla Matki Ziemi, a świadomość...
1: I dla zwierząt.
0: I dla zwierząt również, jakby nie patrzeć. A wagę tego wszystkiego doskonale oddaje piosenka zespołu The Beach Boys, a piosenka nosi tytuł Vegetables.

Teraz będzie utwór, z którym bardzo się utożsamiamy, wykonywany przez wspaniałego Cuba Calloway'a. Ten utwór chciałabym zadedykować Sosnowskiemu, który może się zidentyfikować z tym utworem, ponieważ jest taką osobą, która lubi wszystkich karmić. Wszyscy o tym wiedzą. I jeszcze w dodatku zdarza mu się stosować terror gastronomiczny. Cab Calloway w piosence Everybody Eats When They Come to My House.

0: Wypraszam sobie ten terror gastronomiczny, to, że staram się być uprzejmy i ewentualnie nakarmić głodnego i napoić spragnionego, nie znaczy, że to jest swego rodzaju terror. Po prostu pytam się, czy masz jeszcze ochotę? Ta osoba mówi, że nie, a ja pytam po prostu,
1: czy na pewno?
0: Chcę się po prostu upewnić, czy to wynika
1: tak
0: tylko...
1: kilka razy.
0: Poczekaj, czy to wynika tylko i wyłącznie z jakiejś takiej nieśmiałości, czy może z jakichś ewentualnych problemów gastrycznych danego dnia i nie oznacza bynajmniej, że prowadzę terror, prawda?
1: Ale to jest taki uroczy terror, także nie ma co się obrażać, prawda? Ale już wspominałam kiedyś państwu, że Sosnowski być może powinien prowadzić kiedyś jadłodajnię najzwyczajniej w świecie.
0: Kiedyś po prostu, jak już pandemia pójdzie precz i wszelkie lokale gastronomiczne będą otwarte w taki sposób, jaki powinny, ja rzucę wszystko i założę jadłodajnię. Tym optymistycznym akcentem chcielibyśmy zakończyć dzisiejszą audycję. Zaśpiewa dla państwa i dla mnie, i dla Góreckiej, mam nadzieję też, choć nie wiadomo w tej chwili, najlepszy i najbardziej znany kucharz świata muzycznego, czyli Sam Cooke, piosenkę zatytułowaną A Change Is Gonna Come. Zmiany wkrótce nadejdą, idą, idzie wiosna, może pandemia się zakończy.
1: I może zrzucimy te wszystkie nadprogramowe kalorie.
0: Piosenki dla państwa specjalnie z dziką przyjemnością prezentowali dzisiaj
1: Górecka
0: i w sposób absolutnie zaskakujący Sosnowski. Serdecznie dziękujemy.
1: Smacznego
0: i
1: do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: compadre.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To wydanie Bielszego odcienia, podobnie jak kilka poprzednich, ma podtytuł Bob Kwartalnik, bowiem przyjąłem sobie taką zasadę, że co kwartał każdego roku będę podsumowywał nowości, nowaliki bluesowe z kraju i ze świata. Tym razem mówimy o trzecim kwartale 2025 roku. Wydawałoby się, że to okres wakacyjny i niespecjalnie atrakcyjny dla wydawców płytowych, ale okazuje się, że nie tyczy to wydawców bluesowych.

W erze, kiedy jeszcze nie było w pobliżu jego miejsca zamieszkania elektryczności i trzeba było dogrzewać się na różne sposoby, zwłaszcza wtedy, kiedy padał deszcz i było chłodno, ratunkiem, żeby rozpalić wówczas ogień, był właśnie ów suchy patyczek.

W tym nagraniu Bademu Gajowi towarzyszył Joe Bonamassa. No, w zasadzie nie ma kwartału, a może nawet i miesiąca obecnie, żebyśmy nie mieli do czynienia z jakąś nową realizacją nagraniową Joe Bonamassy. I tak też stało się w trzecim kwartale 2025 roku, bo oto ukazał się jego album Breakthrough. I z tej płytki wybrałem dla siebie i dla Państwa I'll Take the Blame.

O ile Joe Bonamassa jest ponadnaturalnie aktywny, jeśli chodzi o wydawnictwa płytowe, o tyle Maria Mulder, która teraz się zaprezentuje, z rzadka, co kilka lat proponuje jakąś swoją nową płytę. I oto jest duży album zatytułowany One Hour Mama. Ta One Hour Mama to jest Victoria Spivey, której Maria Mulder poświęciła cały album. Posłuchamy utworu zatytułowanego What Makes You Act Like That. W tym nagraniu Marii Mulder towarzyszy Elvin Bishop.

0: Zawsze z wielką radością odnotowuję nowości bluesowe z Ameryki, które są dziełem młodzieży. No a takim właśnie młodziakiem jest D.K. Horrell. To ledwie jego druga płyta i świadcząca o tym, że młodziak jest na najlepszej drodze, żeby dojść do statusu znaczącego bluesowego artysty. D.K. Horrell w utworze Praise These Blues z albumu, który z kolei nosi tytuł Talking Heavy.
1: If you listen to the blues, don't be ashamed. For the blues and the gospel are just the same. Amen. Amen.

0: Kolejny album wydany w trzecim kwartale 2025 roku nosi tytuł A Tribute to LJK. LJK to inicjały Little Jimmy King. Tak naprawdę Little Jimmy King nazywał się Emmanuel Lynn Gales i jest jednym z trzech braci Galesów. Pomysłodawcą i artystą firmującym tę płytę jest młodszy brat Little Jimmy'ego Kinga, czyli Eric Gales. Ten album rozpoczyna introdukcja, którą wygłasza czwarty z braci Galesów, bliźniak Little Jimmy'ego Kinga, który wprowadza nas w otwierające tę płytę nagranie muzyczne zatytułowane You Shouldn't Have Left Me.
1: All Hail, a tribute to our brother, Emmanuel Gales, also known as Little Jimmy King.

I w tym miesiącu mamy też do czynienia z polonikami bluesowymi. To pierwsze polonikum ma tytuł absolutnie, wydawałoby się, niezwiązany z jakimkolwiek rodzimym elementem muzycznym czy historycznym. Płyta nosi tytuł Blues Against the Machine. To bardzo międzynarodowy projekt, w którym uczestniczy ambasador polskiego bluesa w Europie i na świecie, Bartek Szopiński. Poza nim ten zespół tworzą muzycy z Portugalii, Włoch i Norwegii. Blues Against the Machine. Jednym z najbardziej oryginalnych nagrań na tej płycie jest produkcja, w której solową partię na fortepianie wykonuje Bartek Szopiński. Oto Blues Against the Machine i Silver and Gold.

Kolejne Polonikum jest związane z artystką, która już parokrotnie występowała w Polsce, a teraz doprowadziła nawet do nagrania i wydania albumu koncertowego, którego treść została zarejestrowana w Polsce. A konkretnie w Craft Beers Pub w Gliwicach w Polsce w lecie 2024 roku. Wokalistka Wanda Johnson wystąpiła w towarzystwie dwóch przyjaciół, gitarzysty Ediego Phillipsa i pianisty Iwana Denera. I w ten sposób powstał album zatytułowany prosto Wanda Johnson Live in Poland. Słuchamy Wandy Johnson w jej własnej kompozycji zatytułowanej My Georgia Pine.

0: Evan Dater.
1: Kolejna nowalika z trzeciego kwartału 2025 roku to nowalika, która jest nowością dla mnie, bo płyta ukazała się w 2024 roku, ale pomyślałem sobie, że skoro ona do mnie dotarła właśnie teraz, to warto zwrócić na nią uwagę. Seth James, gitarzysta i wokalista związany z Teksasem, postanowił poświęcić cały album, całą płytę swojemu starszemu koledze, który miał ogromny wpływ na jego muzyczne życie. Tym starszym kolegą jest Delbert McClinton. Płyta składa się wyłącznie z kompozycji Delberta McClintona. Wśród nich znalazł się również utwór Honky Tonking, a poprzedzi ten utwór krótka introdukcja słowna samego Delberta. Aha, album nosi tytuł Lessons. Oto Seth James, Honky Tonking.
2: Checking in and out of cheap hotels, playing these old songs I know too well. The glamour of this life has long been gone, and all that's on my mind is going home.

Kolejny znaczący album to płyta zatytułowana Legacy – The Creedence Clearwater Revival Years. John Fogerty postanowił przypomnieć zestaw swoich ukochanych numerów z czasów, kiedy występował i nagrywał z CCR, przypomnieć je w formie absolutnie współczesnej, w aranżacji w zasadzie nie odbiegającej od oryginałów, ale te nagrania zostały zrealizowane w rodzinnym gronie w towarzystwie dwóch synów, Johna Fogertiego. Ten historyczny, sentymentalny powrót do czasów największych sukcesów Creedence Clearwater Revival w tym wydaniu Pierwszego Odcienia Bluesa przypomni nagranie Traveling Band John Fogerty 2025.

0: Rok 2025 jest rokiem kilku znaczących jubileuszy. 50-lecie obchodzi w tym roku klub N-Tones, jeden z najważniejszych przybytków żywego grania w Ameryce, mieszczący się w Austin w Teksasie, a w ciągu tych 50 lat stał się miejscem, w którym występowali najwięksi i największe artyści i artystki bluesa wszechczasów. Ten jubileuszowy album klubu N-Tones to 50 kilka nagrań. Część z nich jest uatrakcyjniona komentarzami inicjatora i założyciela klubu N-Tones, czyli Clifforda N-Tone. Proszę posłuchać, jak N-Tone zapowiada utwór It Hurts Me Too w wykonaniu Angeli Strelli.
1: You know, we were all just kids that wanted, and we wanted to hear blues, and it just happened that Jimmy Vaughn and Kim Wilson and Lou Ann started the Thunderbirds, and Paul Ray had his band with Stevie Vaughan and Denny Freeman and all that. And it was just all at the right time. We had Angela Straley. And
2: you

Jeszcze jedno polonikum, panie i panowie. Gervis Miles Blues Band. To zespół o bardzo międzynarodowym składzie, amerykańsko-portugalsko-polskim, a dodatkowo jeszcze płyta tej formacji nosi tytuł Live at Blues Club. A Blues Club to, jak państwo doskonale wiedzą, jedno z najbardziej reprezentatywnych dla bluesowego, żywego grania miejsc w Polsce, Blues Club Gdynia. W grudniu 2024 roku Gervis Miles Blues Band wystąpił tam dwukrotnie. Te koncerty zostały zarejestrowane, a następnie zmiksowane i zmasterowane przez Tomka Kruka, współuczestnika tego muzycznego przedsięwzięcia. Z albumu Gervis Miles Blues Band utwór zatytułowany Visco Sippy.

Tym razem już bez żadnych poloników, za to niewątpliwie nawiązanie do historii bluesa XX wieku, bo to album, który filmuje Johnny Johnson. Pianista i czasami wokalista, ale przede wszystkim człowiek, który współtworzył legendę Chucka Berry'ego, uczestnicząc w wielu nagraniach, które stały się kamieniami milowymi w bluesowej i rock'n'rollowej fonografii. Płyta zatytułowana I'm Just Johnny obejmuje ostatnie lata działalności twórczej Johnny'ego Johnsona. Do nagrania tej płyty zaproszono kilkoro znakomitych wykonawców i wykonawczyń z kręgu rocka i bluesa amerykańskiego. W słynnym Every Day I Have the Blues, poza samym Johnnym Johnsonem, usłyszymy Bruce'a Hornsby'ego i Bonnie Raitt.

prezentację Nowalijek z czwartego kwartału 2025 roku zakończy Piper and the Hard Times, formacja, która

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Nowaliki spod baobabu. Okres przed świętami Bożego Narodzenia nie jest zbyt łaskawy dla łowców nowalijek płytowych, no bo

Zazwyczaj są to albo płyty związane właśnie z tym okresem, czyli takie troszkę kolędowo-krysmesowe, albo też wznowienia czegoś, co już znaliśmy przed wielu laty. Dlatego też w tym wydaniu Nowalijek będę się posługiwał albumami, które no, są nowe ze względu na to, że dopiero właśnie teraz znalazły się na moich półeczkach. Albo będą to płyty, które tak naprawdę nigdy nie staną się płytami tymi rzeczywistymi typu CD czy płyty analogowe. Zaczniemy od albumu, który ma już rok, został wydany pod koniec 1999 roku, a ja dopiero teraz do niego dotarłem.

Willy Back Way. To nazwa ulicy w ojczyźnie bluesa, czyli w Chicago. A Willy Back, no, to jest z całą pewnością nazwisko znane fanom bluesa, zasłużony dla chicagowskiej sceny muzycznej, przede wszystkim wokalista, ale także troszeczkę i kompozytor. Teraz, a mówię o tym pod koniec 2020 roku, z 9 krzyżykiem na plecach, no bo ktoś, kto ma ponad 80 lat, ma właśnie ten 9 krzyżyk. No więc ów Willy Back nagrał album zatytułowany Willy Back Way, bowiem władze Chicago, jak sądzę, za jego zgodą postanowiły nazwać pewną ulicę w Chicago jego właśnie imieniem, a on, korzystając z tego, zatytułował tak własną płytkę. Płyta ukazała się nakładem słynnej chicagowskiej firmy Delmark, zawiera 17 nagrań. W znacznej części są to własne numery Williego Backa, no ale jak to bywa w jego dyskografii, zawsze prawie pojawiają się na jego albumach utwory jego mentora i przyjaciela sprzed lat, czyli Muddy'ego Watersa. Tak też jest i w tym przypadku. Słuchaliśmy nagrania tytułowego Willy Back Way, a teraz jeszcze dwa bluesiki bardzo tradycyjne. You Want Me to Trust You, który otwiera album, i Blues Before Sunrise. To z kolei znany bluesowy standard. Wprost ze swojej własnej ulicy dla nowalijek śpiewa Willy Back.

Tak jak już wspominałem, w tym wydaniu Nowalijek będę prezentował album nagrania z płyt, które no, dopiero co do mnie dotarły, chociaż nie są bardzo nowiutkie w sensie ogólnej dostępności, albo też takie, które nigdy albo prawdopodobnie nigdy nie staną się płytami fizycznymi, bowiem są dostępne w sieci. A są dostępne w sieci głównie dlatego, że wymusiła to covidowa rzeczywistość. Artyści, nie mogąc kontaktować się na żywo z publicznością, prezentują swoje koncerty lub takie wykonania studyjne online. I jeżeli uznają, że są one jakościowo w porządku, to publikują je później w postaci nagrań dźwiękowych i wrzucają na swoje platformy sprzedażowe. Tak właśnie jest w przypadku Lucindy Williams, która niezwykle aktywnie spędziła ten covidowy czas, organizując swoje koncerty online. I oto fantastyczny dowód tej właśnie działalności.

Poznali Państwo ten utwór. Oczywiście to Everything is Broken Boba Dylana, jeden z najczęściej chyba ostatnio wykorzystywanych w dyskografiach innych artystów utworów wielkiego noblisty. To też jest jeden, ten utwór znalazł się na albumie. Ten utwór znalazł się na albumie zatytułowanym Bob's Back Pages, A Night of Bob Dylan. I ten zestaw nagrań coverowych, czyli poświęconych twórczości Boba Dylana, to jeden z dowodów ogromnej aktywności Lucindy Williams w trakcie coverowego artystycznego lockdownu. Są to nagrania pełne rock'n'rollowego zapału, bardzo gitarowe i bardzo dzięki temu przekonujące. Słychać, że to zostało nagrane prawie w atmosferze koncertowej i to jest niewątpliwa zaleta tego zbioru pieśni Boba Dylana. Jeszcze raz Lucinda Williams, tym razem w jej dramatycznej interpretacji Man of Peace.

Na początku grudnia 2020 roku ukazało się w sieci koncertowe, choć bez udziału publiczności, nagranie kalifornijskiej, southern rockowej grupy o nazwie Robert John and the Wreck. Utwór nosi tytuł Witchcraft i no, ci, którzy znają działalność Roberta Johna i jego Wreck, wiedzą, że ukazało się ono wcześniej na albumie studyjnym. Ale to koncertowe nagranie, trwające prawie 11 minut, spełni chyba wszelkie oczekiwania amatorów muzyki southern rockowej, wzorowanej na najlepszych wzorcach.

Niewątpliwe są odniesienia brzmienia grupy Robert John and the Wreck do twórczości Allman Brothers Band. Wręcz niektóre frazy i niektóre patenty, że tak powiem, instrumentacyjne są przejęte przez Roberta Johna i jego kolegów prawie że w proporcjach 1:1 z tym, co wymyślili bracia Allman. Co nie umniejsza moim zdaniem wartości tej muzyki, bo to jest granie przepojone prawdziwą emocją. W uzupełnieniu tej krótkiej opowieści o działaniach nagraniowych Roberta Johna and the Wreck w 2020 roku jeszcze fragment płyty, która ukazała się w maju, a której jakoś nie miałem okazji prezentować w nowalikach spod Baobabu. Ten album nosi tytuł Last Light on the Highway. Oto tytułowe nagranie składające się z dwóch części. Pierwszej takiej kameralnej, introdukcyjnej, no i drugiej, która jest jak gdyby jej rozwinięciem, też nieco w klimacie The Allman Brothers Band. Oto Robert John and the Wreck i Last Light on the Highway.

Na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu bardzo atrakcyjny, dłuższy fragment koncertu, który odbył się 12 stycznia 2019 roku w Bridgestone Arena w Nashville, Tennessee. I to jest koncert z okazji 85. urodzin Williego Nelsona, który zaprosił do udziału w tym przedsięwzięciu swoich znakomitych przyjaciół. Są wśród nich Alison Krauss, The Everett Brothers, Chris Stapleton, Dave Matthews, Emmylou Harris, Eric Church, George Strait, Jack Johnson, Jimmy Buffett, John Mellencamp, no i paru jeszcze innych, których za chwileczkę Państwu przedstawię. To będzie kilkudziesięciominutowy wybór nagrań pochodzących z tego koncertu. Kolejno usłyszymy Williego Nelsona w roli głównej i w takim wprowadzającym w nastrój nagraniu On the Road Again. Tutaj towarzyszyć mu będą The Everett Brothers. Następnie wystąpi Lee Ann Womack w utworze Three Days. Potem Lyle Lovett wraz z Rayem Bensonem wykonają Shotgun Willie. Następnie sam Willie Nelson w duecie z Sheryl Crow wykona utwór zatytułowany After the Fire is Gone. Kolejny duet, czy raczej tercet, to będzie Willie Nelson, Susan Tedeschi i Derekiem Truxem w nagraniu City of New Orleans. No i na zakończenie, jak zawsze wzruszające, piękne i melodyjne Crazy. Tu Williemu Nelsonowi towarzyszyć będzie Dave Matthews. Zostawiam Państwa z muzyką Williego Nelsona. Przed radio mówił Jan Chojnacki, a były to Nowalijki spod Baobabu. On the road again.

0: crazy for crying, and I'm crazy for loving you.
1: Willie Nelson.
2: Thank you, Dave.
3: Nowaliki spod baobabu.
4: Bielszy odcień bluesa.
3: A w bielszym odcieniu bluesa niezmiennie wesoły redaktor Jan Chojnacki. Wesoły dlatego, że dzisiaj mam program wypełniony moją ukochaną muzyką. 23 września 2020 roku upłynęło dokładnie 90 lat od momentu, kiedy przyszedł na świat Ray Charles.

90 lat od momentu urodzin Raya Charlesa wydaje się być uzasadnieniem dla skomponowania programu audycji właśnie wokół muzyki Raya Charlesa, bo też jest to jeden z moich najbardziej ulubionych artystów. Przede wszystkim głos, bo na Rayu Charlesie wzorowały się później całe pokolenia wokalistów i do dzisiaj wydaje się być dla większości z nich wzorcem niedoścignionym. Ray Charles to przecież także fantastyczny instrumentalista, raczej multiinstrumentalista. No i wreszcie Ray Charles to także autor wielu fantastycznych utworów, które dzisiaj uważane są już za standardy muzyki rozrywkowej. Trochę też się boję, że moja fascynacja muzyką Charlesa mogłaby spowodować, że wypełniłbym audycję wyłącznie jego muzyką, nic nie mówiąc, bo moja gadka przy jego muzyce to bladzieńka tylko plamka. Postanowiłem jednak parę słów powiedzieć. Otwarliśmy tę audycję nagraniem popularnego utworu, który rozpoczynał koncerty wielu artystów, także pewnie jakieś audycje radiowej, czyli Let the Good Times Roll. Nie będę sięgał do biografii Raya Charlesa, bo to każdy sobie może przecież uprzejmie wygooglać. Natomiast skupię się na tych utworach, tych nagraniach, które mnie jakoś najbardziej utkwiły i są dla mnie ogromnie sentymentalne. Zacznę więc od takiego bloczku trzech utworów, które weszły do kanonu muzyki okołobluesowej, a w przypadku tego właśnie bloczku kierowałem się moją inną miłością muzyczną, czyli zespołem The Animals, który w tym czasie, kiedy był u szczytu sławy, korzystał obficie z twórczości nagraniowej i kompozytorskiej Raya Charlesa. I teraz takie trzy utwory, które dobitnie pokazują, jak Ray Charles i kompozytorsko, i wykonawczo zainspirował The Animals i Erica Bardona. Trzy nagrania: Mess Around, Night Time is the Right Time i Lonely Avenue.

Wśród tej setki czy ponad setki kompozycji Raya Charlesa, które uważam za naprawdę wybitne, jedna jest absolutnie wyjątkowa. To jego słynne What I Say, która, jak wspominał Ray sam w swojej autobiografii, stała się w zasadzie w wyniku pewnego przypadku. To znaczy, to, co wydawało się być dla niego tylko jakąś rozgrzewką przed poważnym koncertem czy przed poważnym nagraniem, nagle tak utkwiło mu w duszy i w uszach, że postanowił z tego zrobić samodzielny utwór. No i tak też powstało słynne What I Say, część pierwsza i druga.

0: Nie zawsze pamięta się, że Ray Charles to przecież także wybitny twórca i odtwórca bluesa. Cała jego muzyka jest pobudowana na bluesowych fundamentach, no ale są też bardzo istotne przykłady czystego bluesowego grania w jego bogatej dyskografii. Chciałbym przywołać dwa, jakżeż jednak różne w swojej formie, bluesy z repertuaru Raya Charlesa. Po pierwsze, Worried Life Blues. Ray z fortepianem i ze skromną sekcją, a następnie rozbudowany How Long Blues bez słów tym razem, natomiast z udziałem Milta Jacksona, czyli fantastycznego wibrafonisty, z którym Ray Charles nagrał świetną płytę zatytułowaną Soul Brothers. No więc pokołyszmy się teraz słodko w bluesie z Rayem Charlesem.
1: Say, Ray, you sure look mighty sad.
2: Man, that's because I got the blues.
1: Well, man, if you have the blues,

podobnie jak z większością tych artystów, którzy tworzyli podwaliny pod współczesną muzykę, także Ray Charles był wymarzonym partnerem dla współczesnych muzyków do tego, by wzbogacić ich biografię artystyczną, no ale może przede wszystkim do tego, żeby otrzeć się o jego boskość i razem z nim wejść do studia czy zaśpiewać na koncercie. W 2004 roku, a więc wtedy, kiedy Ray Charles rozstawał się z tym światem, powstał album zatytułowany Genius Loves Company. Ów genius to oczywiście Ray Charles, bo taką ksywką go obdarzyły pokolenia. Na tej płycie Ray Charles spotkał się z wieloma najwybitniejszymi przedstawicielami szeroko rozumianej muzyki popularnej. Mamy tutaj i Jamesa Taylora, i Diana Krall, i Natalie Cole, i Eltona Johna, i Gladys Knight, i Vana Morrisona. Ale ja wybrałem z tego zbioru dwa nagrania, które zostały zrealizowane z wielkimi bluesowego świata. Po pierwsze z B.B. Kingiem, z którym Ray Charles zaśpiewa za chwilę Sinner's Prayer w duecie, no a potem piękna wersja Do I Ever Cross Your Mind, w której usłyszymy Raya Charlesa z Bonnie Raitt.

Znane są też asocjacje muzyki i twórczości Raya Charlesa ze światem country. Przecież jeden z jego najwybitniejszych albumów to są właśnie jego wersje słynnych countrowych numerów z Georgia On My Mind na czele. Ale w późniejszym okresie twórczości Ray Charles także nie stronił od kontaktu z artystami z kręgu muzyki country. Pod koniec lat 90. nagrał kilkanaście utworów z reprezentantami pierwszej ligi country and western. Wśród nich byli Ricky Skaggs, Merle Haggard, Johnny Cash czy Willie Nelson. Z tego czasu też pochodzi nagranie Two Old Cats Like Us, czyli takie dwa stare miśki jak my. Usłyszymy tu Raya Charlesa w duecie z Hankiem Williamsem Juniorem.

0: Let's go prowling.
1: All right.
2: W końcowym okresie swojego twórczego życia Ray Charles sięgał także po nowocześniejsze rozwiązania aranżacyjne i korzystał z różnych udogodnień współczesnych podczas rejestracji swoich albumów. Przykładem tego jest wyprodukowany przez Richarda Perego album zatytułowany My World. Z tej płyty chciałbym przypomnieć dwa piękne nagrania: A Song for You i None of Us Are Free. Zwłaszcza to drugie nagranie polecam słuchaczom Pierwszego Cienia Bluesa, bo solo na gitarze wykona w nim Eric Clapton.

śpiewał Ray Charles. Na gitarze towarzyszył mu Eric Clapton. No i na koniec tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa troszeczkę zwekslujemy z tej rejowej drogi, by zapoznać się pokrótce z dwoma sygnałami tyczącymi płyt związanych z twórczością Erica Claptona, które ukażą się pod koniec 2020 roku. Po pierwsze, ukaże się bardzo bogata w różne ciekawostki edycja nagrań z ostatniego Crossroads Festival z 2019 roku. Pewnie jeszcze o tej płytce, a w zasadzie o tym albumie, bo to jest bardzo rozbudowane, jak już powiedziałem, wydawnictwo. Będę jeszcze mówił nie raz w Bielszym Odcieniu Bluesa. No a teraz chciałbym tylko zasygnalizować, jakie ciekawostki tam się znajdą. Na razie wiem, że będzie tam nagranie Marcusa Kinga i jego zespołu zatytułowane Goodbye Carolina.

I by domknąć klaptonową klamerką to wydanie pierwszego odcienia bluesa, na zakończenie jeszcze jedno nagranie Eryka Claptona z czasów, kiedy występował z kolegami jako Derek and the Dominoes. Rok 1971, tournée po Stanach Zjednoczonych, no i jednocześnie zaproszenie do słynnego telewizyjnego show Johnny'ego Casha. To nagranie, wcześniej oficjalnie niepublikowane, ukaże się także pod koniec 2020 roku na kolejnym rocznicowym wydawnictwie poświęconym 50. rocznicy wydania płyty Layla and Other Assorted Love Songs. Poza tym oryginalnym albumem, oczywiście też jakoś bardzo współcześnie zremasterowanym i poprawionym, znajdą się tam różne ciekawostki z tego właśnie okresu, i koncertowe, i studyjne, i wśród nich właśnie nagranie koncertowe z Johnny Cash Show z 1971 roku. Posłuchajmy zresztą, jak sam Johnny Cash zapowiedział występ zespołu Derek and the Dominoes. To będzie wiązanka dwóch utworów. It's Too Late z albumu Layla and Other Assorted Love Songs, a potem dołączy do artystów jeszcze Carl Perkins, z którym to razem Derek and the Dominoes wykonają kompozycję Perkinsa Matchbox. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Hey, if you detect some country blues picking in the song you're about to hear, you're right. Played by one of the finest musical groups in the world. Welcome Bobby Whitlock, Jim Gordon, Carl Radel, and Eric Clapton, Derek and the Dominoes.